cérebros com muita sede. Słońce zawsze jest gdzieś. Czasem czuję też przez sen. Dobrze jest.

Radio Afera 98,6 MHz.

ciągłe do tego nowości muzyczne co pół godziny. 5 minut po godzinie 7 to przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski z prasy lokalnej. 7:30 wtedy Jacek zajrzy, co słychać znowu w pogodzie, no i na drogach, tak żeby wam się jeździło jak najlepiej. Za 5 minut z kolei po 7:30, czyli 7:35, tak bym sprytnie powiedział, albo mądrze bardziej, zaglądamy do kalendarium historycznego i do muzycznego, dokładnie do dnia 1 września na łamach właśnie historii i tej historii muzycznej. Ja wiemy, że wtedy się trochę działo. 10 minut do godziny 8, czas na przegląd wydarzeń sportowych. 5 minut po godzinie 8 to płyta tygodnia, 8:20 to przynęta kulturalna, 8:30 to Maneno Ewy Chylak, czyli wycieczka do Zanzibaru, tego sprzed 20 lat. 9:05 zaglądamy, co się dzieje w Poznaniu i w okolicach, a 9:30 zaglądamy do mózgu. Afera zagląda do własnego mózgu.

i donat. Najlepszego życzymy z okazji imienin w Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. To dzisiaj obchodzimy właśnie takie święto oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o to, co po 7:06, to przegląd poranej prasy.

tej pory poziom. Nie jest on niczym nowym. W budżecie na 2025 rok na etapie prac parlamentarnych posłowie obcięli Trybunałowi środki o prawie 11 milionów złotych, a sędziom przestaną wypłacać pensje. Więcej o tym na stronie trzeciej Dziennika Gazety Prawnej. Ja czytam jeszcze o tym, że można udostępnić dane podatkowe osobie trzeciej. Właściciel konta sam określa zakres i czas dostępu, a uprawnienia może w każdej chwili cofnąć. To więcej możecie przeczytać na stronie drugiej w Dzienniku Gazecie Prawnej. Również o tym, że według respondentów najlepszą reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zakaz komórek. Co czwarty się tak ankietowany właśnie wypowiedział. Na koniec głos Wielkopolski. Zaglądam do prasy lokalnej. Tam o tym, że Luis Palma uciszył stadion Widzewa, Lech wygrał na gorącym terenie w Łodzi, ale to wiemy, to znamy, to wiadomość z niedzieli. Jeśli chcecie w głosie Wielkopolskim więcej o tym przeczytać, to zaglądajcie na stronę 16. A na jedynce jeszcze o przełomowym porodzie na Lutyckiej i to bliźniaczek. Liczby zaczęły rosnąć. We wtorek 25 sierpnia w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu licznik porodów pokazał 856, o jeden więcej niż przez cały 2025 rok. Jubileuszowym porodem, jak się okazało, były właśnie bliźniaczki. Od 2013 roku do 2021 roku liczba porodów w szpitalu utrzymywała się na poziomie około 1600 rocznie. Jeszcze w 2021 roku było ich 1630, a w 2025 roku już 855. Teraz trend się odwraca. O tym możecie przeczytać na stronie 12 oraz o tym, jak ten poród wyglądał, bo był drogą naturalną. 7.13 na naszych zegarach to koniec porannej prasy.

0: polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja. Aferanek.

Mistrzostwa Świata w Soka właśnie i jest to odmiana piłki nożnej sześcioosobowej, a mecze rozgrywane są na mniejszym boisku ze sztuczną nawierzchnią. Już jutro zagrają z Chile, jeśli jesteście zainteresowani właśnie takimi zmaganiami. Ja jeszcze zaglądam do judo, tam Angelika Szymańska wywalczyła pierwsze miejsce podczas turnieju zaliczanego do kategorii Grand Slam. Ze szwajcarskiej Lozanny zawodniczka przywozi do Poznania nie tylko złoty medal, ale również cenne punkty do klasyfikacji olimpijskiej. O judo to chyba dawno nie rozmawialiśmy w serwisie sportowym faktycznie, no a jeszcze jeśli chodzi o Poznań, no to tym bardziej. To tyle, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń sportowych. 7:52 na naszych zegarach.

0: na Raio, albo bardziej Raho chyba powinienem powiedzieć.
1: Tak, jednym okiem, ale jednak, ale śledziłem.
0: Śledziłeś, 5 do 2 się skończyło.
1: I tak w ogóle to Raio, Vallecano.
0: Raio jednak,
1: tak.
0: A widzisz,
1: tak, 5 do 2.
0: Czyli tutaj można powiedzieć.
1: Skończyło.
0: Jednym okiem, a drugim tankowałeś samochód, czy...
1: No,
0: czy nie
1: no,
0: stałeś w tych
1: jeszcze
0: kolejkach
1: się załapałem
0: wczoraj?
1: Na te...
0: Załapałeś się
1: tak,
0: wcześniej.
1: Jeszcze się
0: no
1: załapałem.
0: No to jeśli bak pełen, no to zaczynamy serwis informacyjny. 3 minuty do godziny 8.
1: Jacek Dobiański, zapraszam. Wczoraj wygasł program CPN, co oznacza podwyżki na stacjach paliw. Paliwa będą znowu objęte 23% stawką VAT, a nie jak wcześniej 8%. Przestaną obowiązywać również ceny maksymalne, więc podwyżki będą wyraźne.
2: Szacuje się obecnie, że powrót normalnej stawki VAT oraz wyraźnie wyższe ceny ropy naftowej w porównaniu do poprzedniego tygodnia doprowadzą do wzrostu cen detalicznych na rynku paliw od 90 groszy do nawet 1,1 zł.
1: Mówił wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Sytuacji nie poprawia kolejna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. W niedzielę amerykańskie wojska zniszczyły irańskie wyrzutnie rakiet na wyspie Larak. Z kolei Iran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz w Jordanii. Cena ropy w związku z tym wzrosła o prawie 2% do około $90 za baryłkę.
3: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego chce podwyżek dla nauczycieli. Wczoraj przed kancelarią premiera w Warszawie odbyła się demonstracja w tej sprawie. Związkowcy domagają się powiązania płac dla nauczycieli ze średnią krajową. Premier Donald Tusk zobowiązał się do tego 2 lata temu na zjeździe ZNP, jednak ustawa, która miała wprowadzić to rozwiązanie, utknęła w sejmowej zamrażarce. Jednak jak szacowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, propozycja związkowców kosztowałaby 38 miliardów złotych. Aktualnie w projekcie budżetu państwa na przyszły rok rząd zaproponował podwyżkę płac w wysokości 3%. W ostatnią sobotę swoje święto miały straże miejskie i gminne w całej Polsce. W Poznaniu z tej okazji odbyła się uroczystość, w czasie której podsumowano pracę straży miejskiej.
4: Uważam, że opinia straży miejskiej, wbrew niektórym hasłom, które się niekiedy tam zdarzają, uważam, że są całkiem dobre. W dużej mierze strażniczki, strażnicy po prostu pomagają. Mówię o tych strażnikach naszych rejonowych, naszą profilaktykę. To są ludzie, którzy mocno ingerują jakby w społeczne działania. To jest takie wsparcie dla mieszkańców i to już jest zauważalne.
1: Mówił komendant Poznańskiej Straży Miejskiej Waldemar Matuszewski. Ślubowanie złożyli też nowi strażnicy, natomiast 54 funkcjonariuszy otrzymało awanse. Uhonorowani zostali tak najbardziej zaangażowani strażnicy. Tytuł najlepszej strażniczki 2026 roku otrzymała Natalia Szymanek. Funkcjonariuszka referatu Stare Miasto okazała się najlepsza w 3 kategoriach.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Od dziś palmiarnia poznańska nie będzie dostępna dla zwiedzających. Jedna z największych atrakcji Poznania przejdzie gruntowny remont. Na początku prace obejmą przebudowę wejścia głównego i kawiarni, a następnie zostaną wymienione szklane konstrukcje pawilonów. To ma na celu zmniejszenie zużycia energii. Przebudowane zostanie także akwarium. Powstaną nowe atrakcje, takie jak ścieżki na wysokości czy mini amfiteatr. Modernizacja zostanie sfinansowana ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Część pawilonów palmiarni powinna zostać otwarta pod koniec 2028 roku, natomiast koniec pracy jest planowany na rok 2030. W tym serwisie to wszystko. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: 8 już godzina na zegarach. Droga kuro, zapraszamy i budzimy.

wtorek, pierwszy dzień września, Bronisław Idzi. O, to wyjątkowe imię, chociaż takich chyba w Polsce jest sporo, jak spoglądałem. Jeszcze zajrzę, 364 osoby mają takie imię. No i właśnie z takim Idzim, chyba tak to się odmienia, to parę przysłów dzisiaj mamy. No ale jeszcze wspomnę, że dzisiaj obchodzimy Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze przysłowie na dziś. 1 września, pogodny, w zimie czas.

matematyki. Dzień świętego Idziego, gdy się wypogodzi. Cztery niedziele potem pogodą dogodzi. Okej, to cztery niedziele. Trzecie, gdy na święty idzie ładni, śnieg na pewno późno spadnie.

zaczęliśmy zrobić prania. Tam leżą są, ja bym tego nie wieszała. Skitraj to, nie pokazuj, gdzieś uduźdaj. Zobaczy ktoś, powie, że kradzione brudne. Kochani, warto, nie zdążyliśmy zrobić prania. Tam leżą.

0: Marion, Dula, Muna, wszyscy muzułmanie, których spotykam, kierowcy, sprzedawcy, mechanicy, informatycy, wszyscy poszczą. Na kilka dni przed końcem Ramadanu robiłam pospieszne zakupy na targu Darajani w centrum Stone Town. Zapakowałam pełne kosze do auta i poszłam na spacer. Obok targu, miejsca wielkiego handlu warzywno-owocowo-rybno-mięsnego, stoi meczet. Jeden z wielu meczetów w zawiłych, tajemniczych i wąskich uliczkach miasta. Było późne popołudnie. Ludzi mało. Ktoś, kto byłby w ramadanowej Afryce po raz pierwszy, nie dostrzegłby różnicy w subtelnych ruchach ulicy. Wokół meczetu powoli ustawiali się parzący gorzką kawę wąsaci mężczyźni i różni drobni sprzedawcy przekąsek, a wśród siedzących całe dnie na kamiennych schodach starych, zmęczonych kobiet spowitych w czarne suknie zapanowało nieznaczne poruszenie. Nagle otworzyły się drzwi meczetu. Mężczyźni, zakładając trochę gamoniowato buty i klapki, wysypywali się ze środka w jasnych galabijach, zmierzając wprost do straganów ze snakami i wprost do nalewaczy kawy. Przekąszali i pili na stojąco, rozmawiając ze sobą spokojnie, bez gwałtowności, z wysklepionymi ramionami i głowami zamkniętymi białymi, okrągłymi czapkami kanzu. Czarne kobiety piły na siedząco, po drugiej stronie ulicy, też bardzo spokojnie, patrzyły na mnie nie widząc. Była to jedna z najbardziej wzruszających scen, jakie widziałam na Zanzibarze. Ich pierwszy tego dnia uświęcony łyk i kęs. Nałogowi palacze nie palą i nie żują tytoniu. Po zachodzie słońca wypalają całą paczkę, ci bardziej nerwowi. Instruktorzy nurkowania nie schodzą pod wodę cały miesiąc, zanadto by się odwodnili. Nikt nie może też pływać w oceanie, bo mógłby zmoczyć usta wodą lub się nią zachłysnąć. Gospodynie wraz z pomocnicami większość dnia przygotowują potrawy na wieczór i na przedświt. Ostatnie 10 dni Ramadanu to wielkie oczekiwanie na Lejlat al-Qadr, noc uświęcającą, która jest lepsza od tysiąca miesięcy. Na te dni najstarsi ludzie rodów z najodleglejszych zakątków wyspy i lądu zamieszkują z rodziną i mają nadzieję wspólnie przeżyć noc najwyższej łaski. O Lejlat al-Qadr pytam Mustafę, próbując zrozumieć, czym jest ta noc, co daje, co umożliwia i co najważniejsze, jak ją rozpoznać. Mustafa powiedział, że nigdy nie wiadomo, kiedy Lejlat al-Qadr nastaje. Dlatego trzeba zachować szczególną czujność i pobożność i chwalić Pana, żeby po Eid al-Fitr, dwudniowym święcie zamykającym Ramadan, móc w pełni łask wrócić do rzeczywistości. Ostatniego dnia Ramadanu wieczorem wszyscy wypatrują choćby rożka księżyca na niebie. Jeśli się pokaże, ludzie na chwilę oszaleją i zacznie się Eid al-Fitr. Święto, fiesta, tańce, hulanki, ucztowanie. Do dzieci dostaną pieniądze i słodycze. Kobiety i dziewczynki ubiorą się w najpiękniejsze stroje, umalują się, wytatują henną, wyprostują lub zaplotą włosy. Pokażą wspaniale ciała przykryte przepięknymi sukniami. Mężczyźni staną się ich cieniami, stróżami. Zamkną się sklepy, warsztaty i urzędy. Otworzą afrykańskie dyskoteki z muzyką, o jakiej biali mogą tylko śnić. Jeśli zaś księżyc tego dnia nie powróci znowu, co na przykład zdarzyło się rok temu, niechybnie powróci jutro, a Eid al-Fitr opóźni się o jeden dzień. W piśmie ze szkoły syna przeczytałam: Dear parents, if the moon is not seen on Tuesday evening, the school will be open on Wednesday and closed on Thursday and Friday. If the moon is seen on Tuesday, the school will be closed on Wednesday and Thursday and open on Friday. I wish you all a happy Eid. Czekaniu towarzyszą ogromne emocje, ogromne wzruszenie i ogromna moc. Księżyc pojawił się nad zatoką Stonetown. Słońce dopiero co się schowało, zalane stłumioną czerwienią gorącego dnia. Było po drugiej stronie nieba. Zielonkawo, szaro, wciąż bardzo jasno. Najpierw wysoko nad oceanem wystrzeliła wschodnia gwiazda. Szukałam więc oznak księżyca przy wysokiej gwieździe, ale nie, nic. Dopiero gdy zebrani na brzegu mężczyźni w odświętnych galabijach zaczęli wyraźnie wskazywać wyciągniętymi przed siebie ramionami drobną fałdkę na błękicie bliżej ziemi, i ja zobaczyłam. Najcieńszy paznokieć księżyca, jaki kiedykolwiek w życiu widziałam. Błyskały flesze tanich aparatów fotograficznych, telefony komórkowe klikały naokoło. Wierni mają dowód, pokażą żonom i dzieciom. Księżyc wrócił, koniec Ramadanu, Eid al-Fitr. Niebo znów jest trudno osiągalne, piekło znów otworzyło bramy, a Allah niezmiernie sprawiedliwy. Nowe życie, czas zacząć. Telefon husbanda brzęczał od rana, niosąc SMS-y z życzeniami. Pisownia oryginalna. May Allah bless you and your family, and may this Eid al-Fitr be most blissful, merciful, and filled with contentment. May Allah give us all the vigor and need to carry on with all the ibadat we have executed during the holy month of Ramadan. Eid Mubarak from Mustafa and family. Czego ja Państwu życzę.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę Was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
3: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama.

znaleźć wyjścia nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia, nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: Jacek Dobiański, zapraszam. Dziś mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Nad ranem na Westerplatte odbyły się uroczystości upamiętniające agresję nazistowskich Niemiec na Polskę z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska oraz ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Prezydent zaapelował o rządu do rządu o wsparcie w ubieganiu się o reparacje od Niemiec. Z kolei premier podkreślił konieczność rozbudowy własnych zdolności obronnych oraz zagrożenie, jakie stanowi Rosja. Obchody zaplanowano również w Poznaniu. Zaczną się one od mszy świętej w Bazylice pod wezwaniem świętego Józefa o godzinie 9. Następnie uczestnicy przyjdą pod pomnik Armii Poznań, gdzie odbędzie się druga część uroczystości. Od tego roku szkolnego edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa. Wyjątkiem będzie część poświęcona zdrowiu seksualnemu. Zmiany krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy uważają je za przejaw ideologizacji szkoły.
1: Cały ten przedmiot jest zupełnie niepotrzebny. Te same, jeżeli są tam jakieś pozytywne treści, przecież mogły być nauczane w ramach biologii, tak jak zawsze to było, ewentualnie na lekcjach wychowawczych, w ramach PDŻ-u, czy w ramach innych lekcji. Więc krótko mówiąc, ten przedmiot jest swoistą edukacyjną nadregulacją.
0: Mówił poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Zapowiedział też złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie rozporządzenia w tej sprawie za niekonstytucyjne. Przedmiotu bronią politycy związani z koalicją rządową.
2: Ja nie wiem, co jest ideologizacją szkoły. Przedmioty, które są w szkole, są przedmiotami, które uczą tego, co jest normalnym życiem.
0: Mówił radny Poznania i przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Marek Sternalski. Przedmiot edukacja zdrowotna pojawił się w planach lekcji już w ubiegłym roku szkolnym. Był to wówczas przedmiot nieobowiązkowy.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: Prace na budowie siedziby Teatru Muzycznego idą do przodu. Gotowe są już 3 kondygnacje budynku, czyli to jest poziom ulicy Święty Marcin. Jak informuje teatr, poziom minus 2 będzie mógł posłużyć jako miejsce doraźnego schronienia, natomiast na poziomie minus 1 znajdzie się sala kameralna. Na parterze pojawi się restauracja oraz biuro sprzedaży i obsługi widzów. Przypomnijmy, nowa siedziba teatru pomieści około 1200 widzów. Będzie to największy tego typu obiekt w Polsce. Wartość inwestycji wynosi do około 500 000 zł. Finansowanie zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiat Poznański oraz miasto.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: Pozostajemy w temacie inwestycji w Poznaniu. Przy ulicy Żelaznej powstanie ponad 500 nowych mieszkań w ramach trzeciej i największej edycji programu Poznań i Zamieszkaj. Poznańskie Budownictwo Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisało już umowę z wykonawcą inwestycji.
4: To oznacza wzrost zasobu TBS-u na terenie miasta Poznania o blisko 13%. W chwili obecnej wybudowaliśmy i zarządzamy 4000 lokali mieszkalnych w ciągu 30 lat. A teraz w okresie 2 lat nastąpi wzrost o blisko 13% tego zasobu. No to też ilustruje skalę przedsięwzięcia.
0: Mówił prezes PTBS Jerzy Stępień. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się na osiedle przy ulicy Żelaznej na przełomie 3 i 4 kwartału 2028 roku. Mieszkania będą przeznaczone dla poznańskich rodzin, jak również dla tych osób, które planują założenie rodziny. Warunkiem jest też spełnienie kryterium dochodowego. I to jest wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: No przecież na biologii to można i o edukacji seksualnej, i o mitochondriach, i o kurach.

No bo wiecie, jak jest kurnik i jest, są kury i jest kogut i ten kogut jest jeden i tych kur jest dużo, no to wtedy są jajka i super jajecznica. I tak by to jakoś wyglądało. Wtorek, pierwszy dzień września, Bronisław, Idzi, Michał, Anna, Bronisława, Felix, Ruta, August, Donat, Vitalis. Najlepszego życzymy z okazji imienia do całej aferowej redakcji. Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej obchodzimy dzisiaj, no to z racji

zniszczenia i pożary. Najcięższy nalot nastąpił około godziny 18. Nad Poznaniem pojawiło się około 100 niemieckich bombowców. Bilans pierwszego dnia wojny był tragiczny. W Poznaniu zginęło około 200 osób, w tym około 45 żołnierzy. Około 50 osób zostało również ciężko rannych. Poznań pamięta. Rocznica wybuchu II wojny światowej będzie upamiętniona podczas uroczystości organizowanych przez wojewodę wielkopolską. Obchody rozpoczęły się już o godzinie 9:00 mszą świętą w Bazylice pod wezwaniem świętego Józefa. Następnie około godziny 10:15 uczestnicy przejdą pod pomnik Armii Poznań, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości. No, nie sposób nie wspomnieć właśnie o tych wydarzeniach 1 września. O historii trzeba pamiętać. A ja przechodzę jeszcze do tych wydarzeń bardziej aktualnych, również z Poznania. Czytam o tym w Głosie Wielkopolski, że poznańscy radni Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli cykl spotkań z radami 42 poznańskich osiedli. Chcą, by efekty ich rozmów zostały uwzględnione w budżecie Poznania na rok następny. Chcemy, by społecznicy, czyli radni osiedlowi, którzy są najbliżej marzeń i potrzeb Poznaniaków i poznanianek, mogli podzielić się tymi marzeniami właśnie. Przed wielu laty robiliśmy takie rzeczy, wracamy z tym procesem od podstaw. Tak zapowiedział szef Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu poseł Bartosz Zawieja. Pamiętamy o mieszkańcach osiedli peryferyjnych, tam są olbrzymie potrzeby. Często nie wiadomo, którą zaspokoić w pierwszej kolejności. Tak właśnie na stronie 4 można czytać o tym, jak zamierzają właśnie radni Koalicji Obywatelskiej wrócić do tych podstaw. Czy za tym pójdą dodatkowe środki dla Rady Osiedli? Będziemy się starali, by ta pula osiedlowa, co tu wiele mówić, niezadowalająca, nie została uszczuplona, tylko wzmocniona, mówił Bartosz Zawieja. Zapytany, czy zarząd miasta wywiązuje się ze swoich obietnic w sprawie inwestycji poza centrum miasta, odpowiedział: ten proces, przynajmniej dla mnie, jest niezadowalający i będziemy się starali go zmienić, nadrobić oraz przyspieszyć. Jak to będzie wyglądać? No to zobaczymy jeszcze w najbliższym czasie. Również o tym, że otwierane są w naszym mieście inwestycje sportowe, rekreacyjne, zielone i które powstały dzięki prezydentowi Wiśniewskiemu, i na tych otwarciach powinno być wspomniane jego nazwisko. Tak też przypomniał radny Marek Sternalski i wskazywał m.in. infrastrukturę przy szkole podstawowej numer 6 na osiedlu Rusa. Jeszcze o radzie kontra Bohomazach w Poznaniu. Na Jeżycach Justyna Kuberka chce wysłać sygnał do ulicznych artystów. Tutaj w cudzysłowie ich określa, no bo nie podobają jej się właśnie graffiti zamieszczane na budynkach Jeżyc. To wszystko, jeśli chodzi o przegląd Poznania, no i też zagłębienie się w ten pierwszy dzień września, jeśli chodzi o historię. 9:10, prawie 11 na naszych zegarach.

jest, chociaż no, zazwyczaj studenci pracują. Tak też pisze Paweł, że jeśli chodzi o te wakacje, które wspomina, bo takie pytanie też wam zadałem, o, już 3 godziny temu prawie, no to mówi, że za dużo nie pamięta, żeby odpoczywał. Bardziej to była studia, praca, no a te uczniowskie, to było coś, lata 90. Coś pięknego, jak wspomina Trzepak i te sprawy, różne takie rzeczy opisał, ale dzieci nie ma, więc jeśli jedzie na urlop, to ma spokój ze swoją partnerką Alicją. Pozdrawia redakcję. My również pozdrawiamy cię, Pawle. Odpoczywaj w takim razie. Bez dzieci, no to masz czas.

depresyjnych, jak i maniakalnych lub hipomaniakalnych. Dla takiej osoby epizod depresyjny będzie wiązał się przede wszystkim z uczuciem smutku, utratą zdolności do odczuwania przyjemności, jak i obniżeniem sił oraz energii do działania. Z drugiej strony, epizody maniakalne będą wiązać się z poczuciem euforii. Wtedy też ta osoba będzie posiadała przekonanie o swoich wielkich możliwościach, jak i poczuje rozpierającą ją energię. Jest to czas, w którym podnosi się prawdopodobieństwo podjęcia decyzji nieracjonalnych oraz ryzykownych. Może to być na przykład dokonywanie kosztownych zakupów czy zaciąganie dużych kredytów. Chory może przeżywać również lżejszą formę takiej manii. Wtedy nazywamy ten stan hipomanią. Dużą trudnością w odróżnieniu zaburzenia typu borderline oraz choroby afektywnej dwubiegunowej jest częste odbieganie tych stanów od tak zwanego książkowego zestawu objawów. Są one też zmienne na przestrzeni czasu, a dla lekarza szczególnie ważne mogą się okazać w diagnozie obserwacje ze strony rodziny i najbliższego otoczenia. W tym miejscu też warto powiedzieć o tym, co tak właściwie łączy te dwa zjawiska. Wspólnym dla nich będzie występowanie dużej zmienności nastroju. Jednak co warto powiedzieć o innym charakterze i dynamice? W obu też mamy do czynienia z dużym ryzykiem prób samobójczych oraz dokonania samobójstwa. Możemy oszacować, że do 15% osób zmagających się z chorobą afektywną dwubiegunową umrze z powodu samobójstwa. W przypadku zaburzenia osobowości typu borderline również mamy do czynienia z dosyć wysokim odsetkiem, wynoszącym do 10%. I z jednym, i z drugim boryka się około 2% społeczeństwa. Zbliżony jest także czas pojawienia się pierwszych objawów. W obu przypadkach będzie to mniej więcej pomiędzy 20 a 25 rokiem życia. Z dzisiejszych statystyk dowiemy się także, że wbrew wcześniejszym przekonaniom, zaburzenie występują równie często u kobiet, jak i u mężczyzn. Obie te jednostki chorobowe są też szczególnie trudne do zrozumienia przez otoczenie. W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej, gdy po fazach depresji, która sama w sobie pozostaje niezrozumiana społecznie, następuje faza manii bądź hipomanii, środowisko zostaje pędzone w dalszy chaos. Osoba w takim stanie jest bardziej skora, aby podejmować się niebezpiecznych zachowań, takich jak dawanie gazu do dechy w samochodzie czy ryzykowne zachowania seksualne. Osoby w otoczeniu chorego mogą się wtedy zmagać z rosnącym poczuciem bezsilności. W przypadku osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline mamy do czynienia z trochę innym profilem zachowań. Najbardziej typowe dla niego będzie posiadanie problemu z tworzeniem przeważnie burzliwych i niestabilnych relacji z innymi ludźmi. Takie osoby będą odczuwały olbrzymi lęk oraz strach przed samotnością. Będą one okazywać znaki dużego przywiązania do drugiej osoby, jednak w momentach trudnych reagować będą dużą złością czy wręcz agresją. Osoba ta jednocześnie dąży do sprzecznych w sobie celów. Będzie odczuwała strach przed opuszczeniem, ale też obawiała się zbytniego zrośnięcia się z drugą osobą i właśnie ta sprzeczność będzie wprowadzała ją w skrajności emocjonalne. Osoby z tym zaburzeniem też często wykształcają duże zdolności manipulacyjne i starają się sterować innymi, często nie zważając na ich emocje. Pacjentami cierpiącymi na te jednostki chorobowe w obu przypadkach stoi duże wyzwanie. Gdy mówimy o chorobie afektywnej dwubiegunowej, mamy do czynienia z chorobą przewlekłą, w której ryzyko nawrotów jest szacowane nawet na 100%. W ciągu życia chorego dochodzi do około 10 epizodów, gdzie za każdym razem trudno przewidzieć dalsze losy osoby chorej. W tym miejscu bardzo ważne jest leczenie, które jest w stanie pomóc takiej osobie dobrze funkcjonować. Gdy mówimy o zaburzeniu borderline, wraz z wiekiem możemy spodziewać się zmniejszenia nasilenia objawów. Dlatego też ważne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia,
które zwiększa szanse na skuteczne zmodyfikowanie schematu zachowań chorego. Warto też podkreślić, że mimo tego, że w obu jednostkach chorobowych mamy do czynienia z dużymi wahaniami pomiędzy skrajnymi stanami emocjonalnymi, różnią się one częstotliwością zmian, jak i też jakością odczuwanych emocji. W HAD mamy do czynienia z dwoma biegunami, depresją i manią, natomiast osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline zwykle balansują pomiędzy smutkiem a złością. Obie jednostki chorobowe będą również różniły się sposobem leczenia. W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej podstawą leczenia są leki. Natomiast psychoterapia to metoda dodatkowa. Natomiast spotkamy się właśnie ze stawianiem na psychoterapię, a farmakologia będzie odgrywała bardziej drugoplanową rolę.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
0: Autopromocja.
3: Aferanek.

Jeśli nie macie planów na sobotni wieczór, a chcielibyście zabrać kogoś ze sobą na jakieś wydarzenie, no to my mamy podwójną wejściówkę na Shadow Dance Party, tam koncerty i after.

0: starali, aby te, co tu dużo mówić, niezadowalające do tej pory środki poprzez te działania z tych pól osiedlowych, poprzez zgłoszenie to przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Poznania, aby ta pula osiedlowa nie została uszczuplona, tylko wzmocniona.
1: Mówił poseł na Sejm i szef Poznańskiej Koalicji Obywatelskiej Bartosz Zabieja. Radnych wesprze były wiceprezydent miasta Mariusz Wiśniewski. Radni KO podkreślają jego zasługi i doświadczenie w realizacji miejskich inwestycji.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Mikrokawalerki w centrum Poznania uznane za samowolę budowlaną. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w 2023 roku nakazał wstrzymanie przebudowy kamienicy przy ulicy Piekary 13B. Miało tam powstać 56 mikrokawalerek. Większość z nich miała mieć mniejszy metraż niż 25 metrów kwadratowych. Inwestor tłumaczył, że w starych budynkach ten przepis nie obowiązuje. Decyzję uchylił wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego z powodu braku dowodów w tej sprawie. Okazało się jednak, że jeszcze w 2011 roku w budynku znajdowało się 22 mieszkania. Inwestor będzie musiał przywrócić kamienicę do stanu sprzed remontu. Zapowiedział już złożenie odwołania od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Początek roku szkolnego to dobry moment, by przypomnieć o tym, jak zadbać o zdrowie dzieci. Kluczowy dla utrzymania dobrej kondycji jest ruch. Aktywność fizyczna może zaczynać się już w drodze do szkoły, poprzez dojazd na zajęcia rowerem lub na hulajnodze. Trzeba pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, takich jak noszenie kasku czy przestrzeganie przepisów drogowych.
3: Kiedy dzieci wysyłamy do szkoły czy do przedszkola na rowerze czy na hulajnodze, żeby wcześniej pokazać im, jak wygląda droga do tej szkoły i które momenty trasy mogą być szczególnie niebezpieczne, żeby nasze dzieci wiedziały, jak zwrócić na to odpowiednią uwagę.
1: Mówił dr Grzegorz Gogolewski, specjalista w szpitalnym oddziale ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Najlepszą lekcją może być przykład rodziców. Przestrzeganie zasad przez nich samych kształtuje nawyki dzieci.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Po 15 latach przerwy na trasę Wągrowiec-Rogoźno wrócą pociągi. Aby to się stało, na 17,5-kilometrowym odcinku wymieniono na wierzchnie oraz szyny kolejowe. Do ich układania wykorzystano specjalną maszynę, która umożliwiła ich wymianę w sposób ciągły. Zmodernizowane zostaną także przejazdy kolejowe. Pociągi na odcinku Wągrowiec i Rogoźno będą mogły jechać z prędkością 100 km na godzinę. Zatem czas przejazdu wyniesie 15 minut. Koszt prac wyniesie blisko 35 milionów złotych. Mają się one zakończyć w pierwszej połowie przyszłego roku. To ostatni dzisiejszy serwis. Z następnymi wrócimy już jutro o 6:57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Ach, powrót do szkoły, ale w budzeniu niezmiennie pomoże wam kura.

wtorek, pierwszy dzień września, ależ to leci, no przecież, że września. Bronisław idzie Michał, Anna Bronisława. To oni obchodzą dzisiaj imieniny. Najlepszego wszystkiego życzymy. Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej dzisiaj obchodzimy oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o konkurs i o to pytanie, które zadałem wam, no to ja już wiem, co nie zabierać do piórnika szkolnego, a co głupio, co przepraszam, zabrać właśnie do piórnika szkolnego, a czego nie zabierać na afterparty. Ja już wiem, a zwycięzcy dowiedzą się drogą SMS-ową już niedługo i wybierą się w sobotę na Shadow Dance Party. Właśnie, jeśli chodzi o naszą ekipę, to Daria Kamrowska odpowiedzialna za realizację aferanka, Jacek Dobiański za serwis informacyjny i Mikołaj Pokorzyński za gadanie przed mikrofonem od 6:30. Zaglądam jeszcze do kartki z kalendarza 1 września 1983 roku. Urodziła się Natalia Przybysz, a więc gramy ZEF. Dzięki, do usłyszenia, siema i cześć.

porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń. Na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś. Albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co

Ja wiem, z czym rozmowy, czy tam trzep od tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po ciemku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawi. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

może nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam. Hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz jestem.

0: Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Godzina 22 na 98.6.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

mocnych bitów i dużej dawki energii. To będzie ostatnia okazja, żeby przed pierwszym dzień dobry, proszę wyjąć kartki, porządnie się wyszaleć. Jeśli więc powrót do szkoły brzmi dla Ciebie trochę jak kara, zacznij go przynajmniej od dobrej imprezy. Dwa progi, godzina 17:00.

0: o czym mówisz, dobrze, mniejsza, mówimy o tym, co jest teraz. No a jak mówiłem, już jest, no jest lekki dramat, na pewno dramat w trzech aktach jest od Ronda Śródka do Ronda Starą, od Ronda Śródka do Ronda Rataje, nie do Ronda Staronka, aż tak źle nie jest. Cała Jana Pawła II tak naprawdę w kierunku właśnie Ronda Rataje, od Ronda Śródki stoi, więc tam będziecie czekać. Stoi też Bolesława Krzywoustego do Ronda Rataje, w sumie Ronda Rataje całe też stoi, więc no... Niepocieszające. Hetmańska do Ronda Starołęka to taki standard, chyba że tam jest gorąco. No i też Hetmańska w stronę Głogowskiej i po Głogowskiej do Grochowskiej też jest dosyć gorąco. Gorąco też jest na Świętego Wawrzyńca.
1: A mówiłeś o jakimś wypadku?
0: Tak, tak, uwaga, jest kolizja na ulicy Działyńskich, to przy zespole szkół zawodowych, więc tam musicie uważać. Stoi też Lutycka w obie strony do Jana Henryka Dąbrowskiego, tam jest dosyć, no, dosyć gorąco, jak już mówiłem. No i standardowo też Lechicka w obie strony, tak naprawdę od Ronda Obornickiego do Murawy, więc no,

0: magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki, premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Autopromocja. Radio Afera.

0: No my tu jeszcze z szybkim przypomnieniem, gdzie i kiedy ten Shadow Dance Party?
1: Tak, będzie 5 września w klubie Dwa Progi.
0: Dobra, to tyle, teraz wam już nie przeszkadzamy.

0: o zmianach w tym roku, chodzi konkretnie o obowiązkową edukację zdrowotną i o zakaz telefonów, no to na ten temat wypowie się zastępca prezydenta Poznania, pan Bartosz Derech. Posłuchajmy.
1: Pod względem samej reformy część tych rzeczy już w szkołach były realizowane, więc one dla dużej części szkół nie są aż taką dużą nowością, aczkolwiek wiadomo, jeżeli w tej chwili one już chodzą formalnie, trzeba się do tego przystosować, zrealizować to i z tego się potem rozliczyć.
0: Piękna muzyczka, nie sądzisz?
2: No właśnie chciałam powiedzieć, że w tle coś tam przepięknie gra.
0: No bo to był apel, wiesz co, zespołu Szkół Łączności i tam była przygrywka jeszcze w tle, jak żeśmy nagrywali prezydenta Derecha. No tak to, tak jest historia, właśnie, historia jest, tych dźwięków.
2: To jest w ogóle twój tutaj materiał.
0: Tak, to jest... Moja robota
2: aferowa.
0: No więc prezydent Derech na temat zmian jest spokojny. No w sumie niby zmiany, ale one już były. No ale to teraz troszkę o bardziej palącym problemie pan prezydent powie. Chodzi konkretnie o demografię.
1: To, co czujemy bezpośrednio w Poznaniu, czyli kwestia braku dzieci najpierw w przedszkolach, potem do szkół z kolei podstawowych, natomiast w przypadku samego miasta również szkoły średnie, w kontekście tego, że one, biorąc pod uwagę wskaźnik 40% dzieci z terenu Poznania, 60% spoza, stały się z szkołami właściwie metropolitalnymi.
0: Ej, wiesz co, ale to brzmi jakby prezydent Derech był na jakiejś podkręce tutaj u nas w radiu, wiesz?
2: No, to prawda,
0: tak brzmi trochę, no.
2: Ale to ciekawe z tą demografią, że co, szkoły średnie w Poznaniu są zasadniczo szkołami metropolitalnymi.
0: No, zasadniczo większość uczniów stamtąd to są już ludzie spoza miasta.
2: Ciekawe.
0: Generalnie liczbowo to jeszcze ta demografia się nie daje we znaki, bo to w przedszkolach oczywiście głównie i w pierwszych klasach szkół podstawowych, ale w szkołach średnich widoczne jest to, że po prostu coraz mniej jest typowych poznaniaków. Coraz więcej ludzi to są...
2: Słoiki,
0: nazwijmy, że słoiki, dobrze. No, o wakatach jeszcze żeśmy nie powiedzieli. O wakatach jeszcze nie powiedzieliśmy, no to teraz o wakatach.
1: Wakaty faktycznie występują, natomiast pod względem samego funkcjonowania szkół nie są problemem, natomiast należy powiedzieć, że no część tych brakujących etatów są realizowane w postaci nadgodzin, czyli mimo wszystko lepiej by było, żeby wiadomo, one były wszystkie obsadzone.
0: No, wakaty nie torpedują realizacji podstawy programowej, nie ma tak, że trzy miesiące nie ma nauczyciela, to nie ma języka angielskiego. Ja wyłakowałem taki przykład w życiu. W drugiej klasie szkoły średniej nie mieliśmy 3 miesiące angielskiego, bo nie mogli znaleźć nauczyciela.
2: Ale realizacja akurat u nas jest świetna.
0: Tak,
2: w naszym radiu.
0: Tak.
2: Ale właśnie
0: to już
2: wiem,
0: wiemy.
2: Czy też wspominasz ze szkoły, że na przykład jedna nauczycielka pełniła kilka funkcji. Na przykład pani, nie wiem, od WF-u była jednocześnie panią od informatyki
0: pani
2: i tak dalej.
0: Pani od WF-u teraz bardzo często uczą edukacji zdrowotnej, z czego wiem.
2: Co tak rozumiem, to co jest
0: co
2: jasne.
0: W sumie, co jest logiczne.
2: Ale
0: to jest
2: na przykład,
0: logiczne.
2: Wiesz, były takie bardzo dziwne mieszanki w stylu, ktoś uczy, nie wiem, plastyki i informatyki. To
0: wiesz,
2: ja akurat
0: co,
2: tak miałam.
0: Wiesz co, ja miałem taki przykład, że u mnie w UDŻ-ów, bo jeszcze były w UDŻ-y, ja na nie oczywiście nie chodziłem, bo mi się nie chciało.
2: Oj, nieładnie, nie słuchajcie go, to jest bardzo nieodpowiednie.
0: A o, tu jeszcze nam Pluto coś oznajmia. Ale dokończę swoją historię. Dokończę swoją historię. W UDŻ-u uczyła pani od muzyki w podstawówce. Takie połączenie.
2: No to mówię,
0: pani od biologii uczy,
2: takie
0: nie?
2: Dziwne kombo. Cudowny realizator Pluto mówi, że miał nauczyciela, który uczył przedsiębiorstwa, WF-u i informatyki, więc...
0: No to takie...
2: To jest człowiek orkiestra w takim razie.
0: Człowiek orkiestra, niezłe kombo, dobrze, ale żarty na bok, anegdotki na bok, no bo z tymi brakami nauczycieli. Są problemy, no bo dyrektor zespołu Szkół Łączności w Poznaniu, Jerzy Małecki, mówił, że jak problemy z nauczycielami od przedmiotów zawodowych były zawsze, to teraz doszły problemy z nauczycielami, którzy uczą tych przedmiotów takich ogólnych. No posłuchajmy tej wypowiedzi.
3: Problemy kadrowe przedmiotów zawodowych to one były zawsze, ale do tego doszły teraz problemy kadrowe przedmiotów ogólnokształcących. Takim przedmiotem jak matematyka, fizyka. Niestety matematyka bardzo, bardzo kuleje i są duże problemy z zatrudnieniem specjalistów, nauczycieli przedmiotów właśnie ścisłych.
2: A to bardzo smutne w takim razie i zastanawiające, czemu tak się dzieje.
0: No, ja myślę, że to jest rozmowa na inny temat. To myślę, że to w ogóle jest z innej manki, to trzeba zrobić, ale dobrze.

0: z niedoboru żelaza. Najlepiej wtedy zrobić kolejne wskaźniki, na przykład ferrytynę, TIBC i procent wysycenia transferyny.
1: No hola, hola, ale gdzie niby w tym wszystkim żelazo?
0: Niestety poziom wolnego żelaza w surowicy nie jest w pełni wiarygodny, ale warto oznaczać białka, z którymi wiąże się żelazo. Na przykład magazynujące, jakim jest ferrytyna, albo transportujące, jakim jest transferyna.
1: Okej. Ale co jeśli jestem tym przypadkiem z wyższym MCV i MHC?
0: Wtedy to trochę prościej, bo wystarczy oznaczyć sobie poziom witaminy B9 i B12. No, w polskich warunkach na NFZ raczej tylko te badania są dostępne. Jeżeli na przykład wyniki ci wyjdą jakoś blisko normy, można jeszcze na swoją prywatną kieszeń zrobić homocysteinę i tam jeszcze kwas MMA.
1: Super, dobre. A jak już zostanę zdiagnozowana, że mam tą anemię...
0: Suplementacja, ale trzeba monitorować wyniki po jej wprowadzeniu, ponieważ nie tylko niedobory w diecie mogą prowadzić do niedokrwistości, ale też inne stany chorobowe, na przykład zapalenia, czy też utajone krwawienia.
1: No dobra, dobra, już nie strasz. Ja lecę na badania i zobaczymy.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
3: Autopromocja.
4: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera, rokowo i alternatywnie.

0: Jest bardzo jesiennie już w naszym radiu, ale wracamy oczywiście też z kulturą. A dzisiaj porozmawiamy sobie ze Sławomirą Raczyńską, czyli kierowniczką artystyczną festiwalu Muzyka w Studni. Jest już 10. edycja. Cześć Sławomiro.
1: Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być.
0: Ja również się cieszymy.
2: Tak, ja na początku zacznę od tego, że to jest w ogóle piękna nazwa dla festiwalu. Jest ona piękna, ale także owiana pewną tajemnicą. Więc dlaczego w ogóle festiwal nazywa się właśnie Muzyka w Studni?
1: Nazwa wzięła się od wildeckich podwórzy, takich dziedzińców, które wielokrotnie po prostu tworzą taką swoistą studnię, otoczone pięknymi, wysokimi kamienicami. Często są to dosyć wąskie podwórza, i które stwarzają fantastyczną akustykę. I właśnie na festiwalu Muzyka w Studni postanowiliśmy owe studnie bez wody wykorzystać te możliwości akustyczne.
0: Super. A jak w ogóle nastawienie przed tą edycją, bo jednak jest już to 10. edycja, taka jubileuszowa. Czy jest jakiś stres, emocje?
1: Właśnie bardzo się cieszymy. Czekamy z utęsknieniem, ale powiem szczerze, że jeszcze pół roku temu zastanawialiśmy się, czy właśnie ta edycja musi być jakaś super, czy muszą być jakieś fajerwerki, co tutaj wymyślić. I doszliśmy do wniosku, że zrobimy muzykę w studni, najnormalniejszą w świecie. Oczywiście przygotowaliśmy kilka niespodzianek, ale doszliśmy do wniosku, że ta idea właśnie takiego swobodnego odbierania muzyki klasycznej, która jest grana ludziom pod domem, na ich dziedzińcach, na podwórzach, kiedy ona jest na wyciągnięcie ręki, kiedy nie jest owiana taką trochę jednak sztywnością, którą narzucają filharmonie i te budynki eleganckie, gdzie trzeba przyjść elegancko ubranym, a tutaj można sobie usiąść na balkonie z kieliszkiem wina i słuchać wspaniałej muzyki, granej przez naprawdę najlepszych tutaj specjalistów wykonywania muzyki dawnej, bo to są ludzie specjalizujący się w grze na instrumentach historycznych, to właśnie doszliśmy do wniosku, że to w zupełności wystarczy. I czekamy oczywiście na naszą publiczność, która też jest wyjątkowa. Oni, ci nasi słuchacze, którzy niektórzy przychodzą od 10 lat, co roku czekają na ten nasz festiwal. Zakupili sobie na przykład fotele rybackie po to, żeby móc wygodnie usiąść podczas tych koncertów. Przynoszą koce, przynoszą karimaty, bo już wiedzą, że nie jesteśmy w stanie zorganizować miejsc siedzących dla wszystkich. Czekamy na taką naszą publiczność, na publiczność, która się składa z melomanów, z osób, które oczywiście znają się na muzyce barokowej, renesansowej i którzy oczekują najlepszych wykonań, ale też czekamy na tych, którzy wchodzą do nas przypadkowo ponieważ usłyszą, przechodząc chodnikiem, usłyszą muzykę i jedząc hot doga, zaglądają na nasz koncert i już zostają.
0: Super, myślę, że ta inkluzywność jest bardzo fajna w ogóle i to, że festiwal nie ma takich sztywnych ram, jednak tak jak wspomniałaś, jest to muzyka klasyczna i też wspomniałaś o tych właśnie odbiorcach tego festiwalu. Czy uważacie, że ten festiwal jest skierowany do kogoś konkretnego, czy właśnie tak uważasz, że jednak jest on skierowany do wszystkich?
1: On jest zupełnie otwarty, on jest skierowany do wszystkich i tak nigdy nie zastanawialiśmy się, kto może być ewentualnym odbiorcą, bo jesteśmy otwarci i zapraszamy wszystkich. Tak zupełnie przypadkiem on okazuje się po prostu dostępny dla osób, które mają czasami problem, żeby pójść na koncert. To są wielokrotnie rodziny z dziećmi małymi, które hałasują albo którym ciężko jest znaleźć jakieś zajęcie, a na przykład na dziedzińcach wielokrotnie są trzepaki, więc dzieci zajmują się działaniami trzepakowymi, a rodzice mogą w spokoju wysłuchać koncertu. Przychodzą ludzie, nie wiem, z psami, którzy też mają problem czasami, żeby zostawić zwierzęta w domu. Przychodzą naprawdę, nasi słuchacze mają od pewnie 90 lat do kilku miesięcy, więc to nie było nasze założenie, ale tak wyszło.
2: Jest to naprawdę wspaniałe, że jest taka różnorodność wiekowa, no i także taka, powiedzmy, środowiskowa, że słuchają, przychodzą do was melomani i nie tylko. Ale właśnie ta publiczność podczas 10. audycji będzie odgrywać bardzo ważną rolę, ponieważ publiczność będzie mogła dołączyć do chóru warsztatowego. Będziesz z nim pracować, więc chciałabym zapytać, jak w ogóle będzie wyglądać taka praca i czy jest się czego obawiać?
1: Nie ma się czego obawiać. Zapraszamy, tak jak jakby tutaj ogłaszamy to wszem i wobec, to są, o ile w piątek, za chwilę jeszcze będę precyzować, w piątek i w niedzielę są koncerty o 18.30, natomiast w sobotę, 5 września o 17 przy pięknej szkole na ulicy Różanej na Wildzie będę prowadziła warsztaty, gdzie będziemy się uczyć barokowej arii. Opowiem o niej, oczywiście przeprowadzę takie podstawy emisji, natomiast zakładam, że prawo udziału w tych warsztatach mają wszyscy. Nie obchodzi nas tak do końca ten efekt artystyczny. Chciałabym, żeby każdy, kto ma ochotę i dysponuje głosem, nawet jeżeli uważa, że nie ma głosu ani słuchu, żeby miał prawo dotknąć piękna muzyki barokowej i chciałabym, żeby jak najwięcej osób z tego skorzystało i mogło zaśpiewać na koncercie finałowym właśnie z towarzyszeniem naszych wspaniałych muzyków.
0: Super, myślę, że też to właśnie podkreśla tą inkluzywność i różnorodność ludzi, którzy biorą udział w tym festiwalu. A jeżeli chodzi o inne wydarzenia, czy są jakieś wydarzenia, które bardzo cię ekscytują, na które bardziej czekasz może niż inne?
2: O, ja czekam na wszystkie, bo każdy z tych koncertów jest niesamowity i za każdym razem, po każdym koncercie bardzo ciężko nam w ogóle wyjść i zacząć zbierać cały nasz sprzęt, bo jednak nie ukrywam, podrasowuję te kamienice i budynki. Mamy wspaniałą ekipę, na której czele stoi organizator główny tych koncertów, właśnie Bartosz Zajfert. Tutaj muszę też wspomnieć o Radzie Osiedla Wilda, która od 10 lat nas intensywnie wspiera w organizacji tych koncertów, ale nasza ekipa doświetla troszkę te kamienice, tak, żeby one zyskały troszkę inny look. I wielokrotnie sami mieszkańcy nie mogą się nie mogą się nadziwić, jak pięknie jest u nich na ich dziedzińcach wieczorową porą, kiedy dobrze się oświetli fasadę budynku. Czekam z utęsknieniem na pierwszy z koncertów, bo to jest pierwszy w naszej 10-letniej edycji recital solowy Macieja Kończaka. To jest wspaniały gitarzysta, lutnista i będzie teraz spełniło się takie jedno z naszych marzeń, żeby, bo już mamy troszkę w zanadrzu podwórzy dziedzińców, na których już organizowaliśmy koncerty, także możemy z tej palety troszkę już wybierać, bo najczęściej jest tak, że jak już zrobimy gdzieś jeden koncert, to zapraszają nas ponownie i teraz a kiedy przyjdziecie do nas? I tak trochę tutaj, no nie zawsze możemy tutaj spełnić wszystkie prośby, ale ten recital solowy, tak sobie wymarzyłam, że Maciej, który jest naprawdę no, wspaniałym muzykiem, na tym dziedzińcu jest przepiękne takie stare, wielkie drzewo. I tak sobie wymarzyłam, że on pod tym drzewem będzie grał w otoczeniu słuchaczy, więc czekam na to z utęsknieniem. Czekam oczywiście też na sobotnie, to będzie koncert 4 września w piątek na ulicy Żupańskiego, Żupańskiego 2, o godzinie 18.30. Na kolejny, no, we w sobotę zapraszamy na warsztaty, na które ja czekam z utęsknieniem, bo zawsze spotkanie z grupą ludzi, z którą mogę pracować, to jest dla mnie wielka radość. No i oczywiście czekamy na wielki finał, ale to też będzie taki finał w stylu muzyki w studni, czyli znowu bez jakiejś nadmiernej pompy. Nie sprowadzamy na dziedziniec orkiestry symfonicznej, tylko sprowadzamy 6 wspaniałych muzyków. Łukasza Nazarczuka, który gra na skrzypcach historycznych, Ewę Pilarską-Banasza, która gra na altówce, na altówkach, na skrzypcach, ale uwaga, też pojawi, zagra na w ogóle wyjątkowym instrumencie. Ja nie wiem chyba, czy taki instrument kiedykolwiek w ciągu ostatnich 200 lat grał na podwórzu, to jest viola d'amore, czyli viola miłosna, barokowa. Będziemy mieć wspaniałe flecistki Olgę Musiał-Kurzawską i Małgorzatę Matuszczak.
1: I wspaniałe klawesynistki, bo sprowadzamy klawesyny na ten koncert, na to podwórze, co jest w ogóle ewenementem, że dwa klawesyny będą stały na dziedzińcu i na nich zagrają Natalia Chyżak i Dagmara Tyrcha. I to też repertuar będzie głównie barokowy, ale będą to, zatytułowaliśmy ten koncert Barokowe Dialogi, gdzie muzycy będą ze sobą po prostu prowadzić muzyczne rozmowy, będą pokazywać możliwości wirtuozowskie swoich instrumentów, ale przede wszystkim to będzie taka muzyczna rozmowa, to będzie dialog i różnych kompozytorów, bo będziemy mieć barok niemiecki, barok francuski, angielski, ale też oczywiście rozmowy instrumentów i rozmowa z publicznością, bo to też to są takie koncerty, które są nieprzewidywalne. Nigdy nie wiemy, czy podbiegnie dziecko, bo już też były takie sytuacje, kiedy w czasie koncertu dzieci podchodziły i prosiły o autograf. W trakcie utworu oczywiście, z kredką i z kawałkiem papieru. To są sytuacje nieprzewidywalne. Albo kiedy gramy, no i wiadomo, że staramy się oczywiście koncerty zorganizować tak, żeby ludzie mogli przejść do swoich domostw, no bo to zawsze jest jakby skomplikowane planowanie, no ale nie zawsze się uda i nie zawsze ludzie korzystają z tych dróg zorganizowanych naokoło i bywa, że ludzie po prostu wracają do domów z zakupami i można spokojnie w trakcie koncertu zobaczyć, co tam kupili w Lidlu. Także zawsze jest ciekawie.
2: Czyli zapowiada się piękna publiczność, piękna idea, piękna sceneria i piękna muzyka. Czego chcieć więcej?
0: Myślę, że chyba więcej się nie da, bo by się było za bardzo zachłannym, więc dziękujemy Ci pięknie, Sławomiro, za rozmowę i chciałybyśmy, żebyś zaprosiła naszych słuchaczy, powiedziała co, gdzie, kiedy i jak.
1: Dobrze, dziękuję serdecznie za rozmowę i że mogłam tutaj do Was przyjść i opowiedzieć o naszym wydarzeniu. Zapraszam w piątek, 4 września o godzinie 18:30 na ulicę Żupańskiego, Żupańskiego 2. Tam recital Macieja Kończaka, gitara i lutnia. Teorba. Warto przyjść i posłuchać arcylutni. W sobotę, 5 września o godzinie 17:00 szkoła przepiękna na ulicy Różanej, tam pod cieniami. Pośpiewamy sobie trochę barok. Zapraszam wszystkich, naprawdę wszystkich, nawet tych, którzy uważają, że nie potrafią śpiewać. A w niedzielę zapraszam na godzinę 18:30 na ulicę Fabryczną 13AB i tam już podsumowujemy sobie festiwal pięknym koncertem Barokowe Dialogi.
2: Czyli weekend pełen wrażeń. To co? Zapraszamy na Wilda.

0: Ministerstwo Sprawiedliwości wydało ponad 85 tysięcy funtów na usunięcie muralu Banksiego z budynku Royal Courts of Justice. Nie uwierzysz, ale widziałam ten mural na własne oczy. Mam nagranie nawet na telefonie, jak próbowali go usunąć. Typ był w masce za barierką w otoczeniu ochroniarzy. I jak tylko ten mural się pojawił, to cały Londyn kipiał ciekawością. Sama praca pojawiła się tam we wrześniu ubiegłego roku. Banksy przedstawił sędziego w tradycyjnej peruce i todze, który unosi młotek nad leżącym na ziemi demonstrantem. Na trzymanym przez protestującego transparencie pojawiły się czerwone ślady krwi. Artysta potwierdził autorstwo pracy w mediach społecznościowych, jak to ma w zwyczaju, ale niemal natychmiast mural został zasłonięty. Potwierdzam to. I teraz tak. Samo usuwanie farby kosztowało 50 tysięcy funtów. Kolejne ponad 35 tysięcy pochłonęła ochrona obiektu i nadgodziny pracowników. Czyli łącznie mamy 85 300 funtów. A to nie koniec wydatków na Banksiego. Może kojarzysz, że w kwietniu artysta ustawił w centrum miasta rzeźbę przedstawiającą mężczyznę z flagą zasłaniającą mu twarz. Było też o niej dosyć głośno. Westminster wydał już około, uwaga, 60 tysięcy funtów na bariery, zabezpieczenia i obsługę tej pracy. Także coś czuję, że niedługo Wielka Brytania zbankrutuje nie przez dług publiczny, Brexit czy inne kryzysy, ale przez obsesję usuwania lub zabezpieczania Banksiego w przestrzeniach publicznych. Dzisiaj wyjątkowo zostawię Cię bez sztucznej ciekawostki tygodnia, bo myślę, że Banksy był wystarczająco ciekawy. Życzę Ci kolorowego dnia i słyszymy się już za 2 tygodnie.
1: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zapraszam.

0: pracy podczas rezydencji artysty w Pix House, ale myślę, że najbardziej ciekawą jest w ogóle sama postać Macieja Pisuka. Jest to osoba urodzona w 1965 roku. Jest on polskim pisarzem i scenarzystą oraz fotografem. Co ciekawe, jest on absolwentem studium scenariuszowego w Szkole Filmowej w Łodzi i, że tak powiem, to jest to, czym on głównie się zajmował i gdzie ma największe osiągnięcia. No i jeżeli chodzi o samą wystawę, staniemy się tacy jak oni. Ma ona początek w 2002 roku, kiedy to życiowe zawirowania rzuciły artystę na warszawską Pragę. No, my nie jesteśmy warszawiakami, ale myślę, że o Pradze każdy słyszał słówko lub dwa. Co na przykład ty, Marysiu, słyszałaś o Pradze?
1: Słyszałam różne rzeczy, których być może nie należy mówić na antenie.
0: Dokładnie. I w tym, że tak powiem, charakterze też tutaj ta Praga zostaje przedstawiona, ponieważ jest to bardzo ciężki czas dla Macieja Pisuka, który jest, tak jak wspomniałam, z wykształcenia scenarzystą, ponieważ stracił on wtedy pracę i te właśnie kłopoty finansowe zmusiły go do zamieszkania właśnie na Pradze, w okolicach ulicy Brzeskiej. No i z tej depresji, z tego ciężkiego okresu wyciągnęła go właśnie ta społeczność lokalna Pragi, czyli ta właśnie społeczność sąsiedzka, ludzie, ale i również jego pasja do fotografii. I przez to, że artysta zacieśniał więzi właśnie z tą lokalną społecznością, z tymi swoimi sąsiadami i wchodził ze swoim aparatem w przeróżne zakamarki mrocznej Pragi i został wtedy właśnie opublikowany ten esej wizualny, który doczekał się, co ciekawe, również literackiego rozwinięcia. Jesienią 2024 roku nakładem wydawnictwo Cyranka ukazała się książka Pisuka zatytułowana Staniemy się tacy jak oni. Czyli jest to również tytuł, który ma ta wystawa, co myślę, że jak najlepiej przedstawia właśnie tą korelację między tymi dwoma elementami kultury, tak to nazwijmy. A teraz właśnie będziecie mogli ten esej oglądać w galerii Pix House. I jeżeli chodzi o samą wystawę, to najlepiej o niej opowie oczywiście jedna z osób, która zajmuje się opieką kuratorską tej wystawy, a są dwie takie osoby. Jedną z nich jest Mariusz Forecki, a drugą Adrian Wykrota, czyli również współtworzący galerię, z którym spotkał się nasz redakcyjny kolega Bartosz Czyżyk i dzięki temu mamy właśnie trochę więcej odpowiedzi na temat samej wystawy. Więc zacznijmy może od głównego pytania. Czym kieruje się jakby sama galeria przy wyborze artystów do, tak jak wspomniałam, pracy w rezydencji?
2: My z pewnym oczywiście wyprzedzeniem staramy się planować, kogo zaprosimy. Bardzo zależy nam na osobach, które posługują się medium fotografii w taki sposób nastawiony bardzo prospołecznie. To znaczy, nie musi być to koniecznie fotografia dokumentalna czy reporterska. Oczywiście w tym się poniekąd specjalizujemy. Natomiast chodzi nam o taką fotografię, która opowiada o bardzo ważnych rzeczach, które są obok nas, które są bardzo nam bliskie, a których często nie dostrzegamy.
0: Już troszkę przedstawiłam wam postać Macieja Pisuka, ale więcej o nim również wam powie Adrian Wykrota.
2: Że on funkcjonuje trochę bardziej w takim środowisku filmowym czy pisarskim niż fotograficznym. Pisze scenariusze do różnego typu filmów, między innymi pisał scenariusz do Zielonej Granicy Agnieszki Holland, ale też na przykład do filmu Leszka Dawida Jesteś Bogiem. Także jest scenarzystą. Wydał też książkę właśnie Staniemy się tacy jak on, co jest tożsame z wystawą, którą będziemy właśnie prezentować w Pix House.
0: Czyli tak jak wspomniałam, jest właśnie ta korelacja tutaj. Maciej Pisuk jest osobą o wielu talentach. Myślę, że to się rzadko zdarza, bo niektórzy z nas mają ich za mało, a niektórzy za dużo, więc super i fajnie, że tacy ludzie są między nami. A teraz skupmy się może na samym projekcie, czyli o czym on mówi.
2: Pokazuje bardzo mocno, czym może być współcześnie fotografia i w ogóle czym jest medium fotografii i po co go używamy i jak możemy go odbierać. Takie wykorzystanie fotografii do opisywania jakichś własnych doświadczeń, co staje się taką historią uniwersalną, opowiada o losach prawdziwych ludzi, opowiada o jakimś miejscu, opowiada tak naprawdę o różnych też problemach społecznych, które trawią daną tkankę, to tak naprawdę to właśnie trochę stoi w opozycji do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli po pierwsze do mediów społecznościowych, gdzie wszystko wygląda pięknie, wspaniale, po drugie też do treści tworzonych za pomocą AI.
0: A jeżeli chodzi o projekt, który zobaczymy na wystawie, to czym on właściwie jest, czym on się je?
2: traktował trochę jako, na samym początku, jako próbę oswojenia tej przestrzeni, w której się znalazł, bo w 2002 roku trafił na ulicę Brzeską, na Pragę w Warszawie. No wtedy to było takie miejsce, które raczej niezbyt dobrą sławą się cieszyło. No i Maciej na początku dość nieśmiało gdzieś tam właśnie z balkonu zaczął fotografować, a później w miarę poznawał kolejne osoby, kolejnych ludzi, wchodził z nimi w kontakt, nawiązywały się przyjaźnie i tak dalej. No i on po prostu tą lokalną społeczność praską fotografował.
0: No właśnie, czyli tutaj mamy troszkę powrócenie właśnie do tego tematu samej genezy tego projektu, która myślę, że jest bardzo ważna, ponieważ tak jak wcześniej wspomniał Adrian Wykrota, jest to projekt bardzo personalny, co również łączy się istotnie z fotografią. Ale teraz powie nam również on trochę o samej ekspozycji i o tym, jak można tą ekspozycję w ogóle odbierać.
2: Ta wystawa będzie na swój sposób wyjątkowa, bo ona będzie trochę takim pudełkiem z małymi opowieściami, to znaczy tutaj nie będzie wielkich formatów fotografii, nie będzie zdjęć na całą ścianę, nie będzie skomplikowanych tekstów kuratorskich, nie będzie też po prostu jakichś zabaw formalnych, instalacji wideo, dźwięków i tak dalej. Będą proste, czyste, czarno-białe, analogowe fotografie, a na tych fotografiach ludzie, prawdziwi ludzie i pokazani w taki bardzo naturalny, szczery sposób. I wydaje mi się, że to jest ta intencja, ta szczerość i ta taka czystość przekazu.
0: Myślę, że w czasach, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do przekazów bardzo przerobionych, nienaturalnych, fajnie właśnie zobaczyć wystawę, która jest bardzo prosta, ale przy tym i bardzo mówiąca w taki swój naturalny, prosty i surowy sposób, więc myślę, że to jest bardzo fajny aspekt tej wystawy, ale również PixHouse oferuje warsztaty, a jeżeli chodzi o znaczenie tych warsztatów, więcej dla Was Adrian Wykrota.
2: Te osoby, które biorą udział właśnie w tych warsztatach, czy w tym wspólnym wieszaniu wystawy, wspólnej pracy nad ekspozycją, one tak naprawdę mają niepowtarzalną możliwość pracy z bardzo doświadczonym twórcą i mogą dzięki temu po prostu jakby wyciągnąć dla siebie takie po pierwsze pozytywne bardzo doświadczenie, ale po drugie też nawiązać jakiś fajny i ciekawy kontakt. No i oczywiście jakby po wszystkim powstaje ta wystawa, przychodzi tej publiczności zdecydowanie więcej niż tylko na warsztaty. Natomiast sama idea jest taka, żeby zrobić wydarzenie może bardziej kameralne, ale nastawione bardzo mocno na doświadczenie.
0: Współtworzący galerię Adrian Wykrota również zaprosił Was, naszych słuchaczy, na to właśnie wydarzenie, więc posłuchajmy.
2: Zapraszamy serdecznie na wernisaż 3 września, to jest czwartek o godzinie 18, do PixHouse, ulica Głogowska 35A w Poznaniu. Wystawa potrwa do 3 października, godziny otwarcia naszej galerii do żury, kiedy można zobaczyć wystawę, są podane na naszej stronie.
0: Serdecznie zapraszamy Was również do zgłębienia tej wystawy, jeżeli potrzebujecie właśnie zobaczyć coś naturalnego, prawdziwego, ale i przy tym pięknego, na swój sposób wzruszającego. I za chwilkę już wracamy do Was z kolejnym materiałem, ale jeszcze muszę koniecznie przypomnieć Wam o konkursie. A w konkursie możecie wygrać wejściówkę na koncert Szymona Siewierskiego. I aby wygrać tą wejściówkę, jeżeli nas dobrze nie słuchaliście, to już przypominam. Wystarczy napisać do nas SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: jaka piosenka jesienna jest Waszą ulubioną? Czekamy koniecznie na Wasze odpowiedzi. A w międzyczasie posłuchajmy sobie właśnie Szymona Siewierskiego.

0: Z festiwalu Of Opera będziecie mogli zmierzyć się w wyjątkowym konkursie.
1: Agnieszka Matan poprowadzi quiz wiedzy o emotikonach z przełomu wieków. Myślę, że to będzie bardzo zabawne. Zabawne będzie też sprawdzić, czy my tak samo odczytujemy w ogóle emotikony i to, co one znaczą.
0: Myślę, że mogłabym wygrać w tym konkursie, ty?
2: Ja myślę, że na pewno.
0: Ja myślę, że byśmy się w nim bardzo musiały zmierzyć.
2: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Jeżeli chcecie zobaczyć to starcie, to musicie koniecznie przyjść.
0: Dokładnie tak. A tymczasem Aleksandra Chromada zdradza także, co kryje się pod hasłem Halo, to ty dzwonisz.
1: Kolejnym wydarzeniem będzie Halo, to ty dzwonisz, czyli wasze historie o telefonach. Też poprowadzi je Marta Kożuchowska, o Jezu. No i nie wyobrażamy sobie opery o telefonach bez gry w węża.
0: Wygląda na to, że podczas Festiwalu Sztuk Społecznych nie będzie ani minuty na nudę. W takim razie nie mogę doczekać się finału. A co podczas niego?
1: Co więcej, na koniec mamy dla was speedfriending, daj mi swój numer. No i finał. Finał, podczas którego zagra po prostu Kajtek, będą mistrzostwa gry w Snake'a, a zaraz potem DJ Bleak Live i Dominika Płonka.
0: A dla tych, którzy nie zdążyli sobie wpisać Of Opera do kalendarza, Aleksandra Chromada przypomina, kiedy musicie zarezerwować termin.
1: Chciałabym podkreślić, że Of Opera zaczyna się 19 września i trwa do 26 września, więc jest to rozłożone w czasie.
0: Jeżeli macie jeszcze wątpliwości, to przypomnimy, dlaczego warto uczestniczyć w Festiwalu Sztuk Społecznych.
1: Wszystkie są i trochę zabawne, i trochę budujące społeczność. Można poznać kogoś na tych warsztatach, można się pośmiać, można porozmawiać, podyskutować, bo to jest taka ogromna wartość tego festiwalu, że on tak buduje oddolnie i zachęca do jakiejś refleksji. Także począwszy od pierwszego weekendu, 19-20 września, gdzie jest najwięcej tych warsztatów, myślę, że warto tam być. Potem można skorzystać z jakiegoś wydarzenia w tygodniu, no i przyjść na wielki finał w piątek, 25.
0: Of Opera cały czas zaskakuje. Będziecie mieć także styczność z sitodrukiem.
1: Zapraszam Państwa naprawdę bardzo serdecznie. Podczas tego wydarzenia będzie też można skorzystać ze stanowiska sitodruku, gdzie graficzka Ola Szmida zaproponuje własne grafiki. Zapraszam wszystkich Państwa i tych, którzy na co dzień tworzą, i tych, którym wydaje się, że z tworzeniem nie mają nic wspólnego. Na te warsztaty mogą się zapisać osoby w każdym wieku. Nieważne, jakie mamy doświadczenie, kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, to są wydarzenia otwarte. Do zobaczenia.
0: Ja myślę, że jeszcze warto zaznaczyć, że podczas festiwalu można wziąć udział w warsztatach rapu dla osób w wieku od 15 do 19 lat, więc jeżeli mieścicie się w tym przedziale i interesuje was rap, to może was nauczyć go po prostu Kajtek. A poza tym coś, co mi się najbardziej spodobało i muszę poznać twoje zdanie, Gabi. Powiedz mi, czy chciałabyś się ze mną wybrać na aerobik w stylu lat 80. i założyć te takie neonowe wdzianka?
2: Tak, ja sobie wyobrażam te takie froty na czoło i na ręce i takie błyszczące, najlepiej holograficzne body i do tego rajtuzy. Myślę, że gdzieś to znajdę w swojej szafie, więc możemy iść.
0: Ja już nie mogę się doczekać i teraz, skoro telefony, no to czas na Republikę.

To bardzo powoli się zaczynało. Najpierw mnóstwo blasków, zapachów, drobnych świateł. Teraz płonie poważnie.

sobie tańczę, siedząc przed lustrem, nieruchomy, z zamkniętymi oczami. Tańczę to sobie, ja to sobie tańczę, wyjąc bezgłośnie

Proszę. Myślę, że warto, bo dużo różnych zespołów będzie grało. Będzie na przykład grało Under the Skin, Ashcoat, Echo Beryl, no i potem After Party. Myślę, że bardzo warto. A teraz przechodzimy do naszego takiego stałego punktu programu, czyli... Do płyty tygodnia. Płyta tygodnia dzisiaj wyjątkowo nie zgadza się tutaj z naszym dżinglem, który jest dosyć ostry, bowiem płyta tygodnia to jest płyta od Husky, Między Słowami, epka, która jest taką płytą w stylu emocjonalnego indie popu i takiej bardzo mocnej szczerości, poruszających dźwiękach, więc tutaj z naszym dżinglem się nie wpisała, ale mimo wszystko bardzo warto ją przesłuchać i będziemy ją puszczali dla was przez cały ten tydzień do końca tygodnia w aferze właśnie. A teraz usłyszmy od Husky kawałek Dysocjacja.

Chyba było to słychać. Mnie do siebie przekonała, mam nadzieję, że was również. A teraz zmienimy troszkę styl, wyjdziemy z tego indie popu i puścimy zaraz legendę, bowiem ta legenda do Poznania przyjeżdża i przyjeżdża już w tę sobotę. Będzie ostatni koncert, pożegnalna trasa Lecha Janerki. Bilety zostały już wyprzedane, więc ten, kto już ma, ten się cieszy i idzie, a ten, kto nie ma, no niestety żałuje. Aczkolwiek wiem, że chyba jutro w Aferze będzie konkurs, więc można jeszcze coś wygrać. A my tymczasem puszczamy Klausa Mithoffa, kawałek Ewolucja, Rewolucja i ja.

Schizo Frania z kawałkiem Litworowy Kocioł. Jest to z ich jedynej debiutanckiej epki, nazwanej trochę nieoryginalnie Vol 1, ale z tego roku, z kwietnia. Brzmi fajnie cała, więc polecam wam do przesłuchania. Kawałek tutaj taki instrumentalny. I następny też będzie instrumentalny. Będzie tak jazzowo, ale tak z jakąś taką... z jakimś takim zamieszaniem jazzowo, bo to jest zespół Klawo z kawałkiem Tomka.

To byli beneficjenci Splendoru z kawałkiem Nic mnie nie jara. Tak, trochę zabawny kawałek, mi się go podoba i teraz trochę dalej pójdziemy w tym stylu, a na pewno coś dla fanów będzie Cypress Hill i dla fanów języka śląskiego. Myślę, że część z was już może się domyślać, o jakim zespole mówię, a mówię o Stigar Bonko i kawałku Blam Pam.

To było Stigar Bonko Blam Pam. Ten, kto nie wie, to za Stigar Bonko jest DJ Eprom, co tutaj z Arkiem uzgodniliśmy, że zaskoczyło nas kiedyś. Tak, a teraz przejdziemy za granicę, wyjdziemy na chwilę z Polski i ze Śląska, bowiem do Polski właśnie przyjedzie 31 października zespół ogromny, Fountains DC. Ja mam nadzieję dostać bilety, nie wiem, czy to się uda, czy nie, bo można już będzie kupić 3 września, więc niedługo, za 2 dni. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Mam nadzieję, że wam też się uda i zobaczymy się w Łodzi na ich koncercie. A teraz posłuchamy singla zapowiadającego ich najnowszy album, który jeszcze nie wyszedł, a też już niedługo wyjdzie. Mówię tutaj oczywiście o kawałku Marianne.

To było Fontaine's DC, ich najnowszy kawałek zapowiadający najnowszą płytę. No i co, jak już wspomniałem, przyjeżdżają do Polski, polujemy na bilety i widzimy się w Łodzi 31 października. A teraz znowu wrócimy do polskich tutaj artystów. Ja zauważyłem, że z tym artystą mam ostatnio taką relację, że on coś wydaje, ja to po prostu wam tutaj w Afrytmie puszczam. I mówię tutaj o Mopie i o jego najnowszym kawałku z 21 sierpnia, więc kilka tygodni temu. Adrenalina na.

To był Mop z kawałkiem Adrenalina na 3 razy na. Ja tutaj się nie jąkam, tak on się po prostu nazywa. Na końcu takie dziwne przyspieszenie, ale mi w sumie siadło. A teraz co? Teraz zagramy znowu mało znany zespół. Psychoanaliza się nazywa i kawałek od nich Precedens.

To był zespół Psychoanaliza, kawałek Precedens. Oni na razie mają tylko 3 single wydane w zeszłym roku. Ja czekam, aż wydadzą coś więcej. Może jakąś epkę, może jakiś album. Nie wiem. Mam nadzieję, że się doczekamy. A już co, powoli zbliża się godzina 20, więc kończymy dzisiejszy aferytm. Ja nazywam się Franciszek Dębicki. Realizował mnie się Arkadiusz Cierniak. I tak jak opisałem, obiecałem, na koniec Lech Janerka, bo będzie też w Poznaniu w tą sobotę. Posłuchajmy od niego Paradoksy.

0: Kadzie ten temat?
1: Nawet chyba zaczęliśmy audycję naszą od Gorillaz i Plastic Beach, także tak, o ile teraz w kulturze, muzyce ta ekologia trochę zniknęła przez inne światowe problemy, no to w tym czasie to był naprawdę przewodni temat. I chyba ostatnim takim dużym albumem, który o to zahaczył z tego naszego podwórka, była płyta The 1975 z 2020 roku, którą otworzyła przemowa Grety Thunberg, a w latach 10. no to był faktycznie bardzo, bardzo popularny temat i szeroko eksploatowany przez muzyków, i to z wielu podwórek. Mam tu na myśli chociażby zespół Gojira, francuski metalowy, który te tematy podejmuje praktycznie na każdej swojej płycie. No ale teraz posłuchajmy tego w wykonaniu bardziej alternatywnym, czyli Exits od False.

Fund, czyli Social Cues, której bardzo dawno nie słuchałem, bo chyba z 5 lat, a pamiętam, że ona wywarła wtedy na mnie olbrzymie wrażenie. Pokazał mi ją mój kumpel Tobiasz i słuchaliśmy jej bardzo dużo na imprezach i potem stwierdziłem, że to taki... że nie jest to aż tak ważny zespół, na długo o nim zapomniałem i przygotowując się do dzisiejszej audycji powtórzyłem ten album, no i po prostu wywalił mnie z papci. Naprawdę nie mogłem uwierzyć w to, jak bardzo dobrze zestarzały się te kawałki, albo w ogóle się nie zestarzały. To jest po prostu zestaw kompozycji niemalże idealnych. Nie wiem, czy to nawet nie jest też kolejna płyta 10 na 10, a na pewno 9 na 10. Cały album jest po prostu doskonały. Ta płyta to jest po prostu banger za bangerem, za bangerem. Czy grają spokojnie, czy grają rock'n'rollowo. Jest nawet świetny kawałek w takim trochę dubowym stylu z Beckiem na ficie. Także jeśli nie znacie Social Cues, Cage the Elephant, to koniecznie musicie to nadrobić. A teraz na zachętę utwór Skin and Bones.

0: wtedy były najczęściej puszczane w radiu, no bo jest to na przykład utwór Bad Guy Billie Eilish, który ja bym pomyślał o nim, że on wyszedł 3 lata temu.
1: Oto Arek, to...
0: Kojarzy mi się on bardziej po prostu z latami 20, a to był już 2019 rok. No i tak samo na przykład utwór Thank You Next Ariany Grande też Boże, mi się kojarzy bardzo współcześnie. A
1: mi totalnie, akurat, nie. Ja jak myślę o tych utworach, no to słyszę po prostu czasy gimnazjum, tak szczerze.
0: No akurat z tego utworu, za tym utworem nie przepadam specjalnie, ale jest też dużo takich projektów, które w tym czasie dopiero zaczynały i jeszcze nikt nie wiedział, że będą aż tak duzi, jak są teraz, i oni właśnie zaczynali w tym 2019 roku, ale ich kariera na naszych oczach i na naszych uszach dzieje się teraz i najlepszym przykładem tego moim zdaniem jest zespół Fontaines DC, który w 2019 wydał płytę Dogrel, a teraz posłuchajmy pierwszego utworu z pierwszej płyty tego zespołu.

Charlie, bardzo dobrze przyjętą, która już wtedy nawiązywała do nostalgii lat 90. z kolei pod względem swojej taneczności, i wybraliśmy kawałek 1999, czyli no, w samej swojej esencji jest to kawałek nostalgiczny.

I just wanna go back to 1999, a my chcemy wrócić do 2019 dzisiaj, bo w tym roku jesteśmy i no ten kawałek Charlie XCX, wyjątkowo nostalgiczny, nawet jak na standardy lat, nostalgii lat 10. No bo kurde, ten beat od razu kojarzy się z dance'em późnych lat 90. czy też 2000. No coś wspaniałego i Charlie robi to do dzisiaj i trochę wykorzystuje tę taneczną nostalgię, ale no uwielbiam to, jak on nas sobie z tym radzi. I już tam tak dobrze w tych parkietowych klimatach, no to ja teraz zaproponuję wam coś, co zaproponował też znowu nasz słuchacz, czyli Bartek, który już nam tutaj podrzucił Tylera the Creator, podrzucił też Floating Points i utwór Anasic Modular, który mogłem słyszeć na żywo w zeszłym roku na festiwalu Tauron Nowa Muzyka i no powiem wam, że to był chyba drugi najlepszy DJ set, jaki słyszałem w życiu, któremu towarzyszyły też cudowne wizualizacje robione na żywo przez specjalnie zatrudnioną do tego artystkę. No, koncert Floating Points jest czymś naprawdę niesłychanym. Jeśli lubicie elektronikę, no to bardzo wam to polecam. W tym roku, w roku, o którym dzisiaj mowa, Floating Points wydał chyba swoją najbardziej znaną płytę, na której jest bardzo duży wpływ muzyki ambientowej, muzyki klasycznej, ale to, co posłuchamy, to bardziej już rasowy EDM, czyli Anasic Modular.

0: stała przy tańczeniu, ale też można pocieszyć oczy.
1: Tak, dla ciekawskich, słuchajcie, wpiszcie sobie może w internet i może wam coś wyskoczy. My też poszukamy. Może na następnej audycji coś więcej będziemy mieli do powiedzenia na ten temat.
0: Tak, a możemy już od razu tutaj uprzedzić, że wakacje się skończyły. Trochę też nasza formuła na razie jest wstrzymana, bo 2020 roku nie będziemy już dotykać. Będziemy robić takie zestawienia utworów, których nie zdążyliśmy puścić we wszystkich audycjach dotychczasowych, ale za tydzień nas nie ma, słuchajcie, bo też będziemy na wakacjach, będziemy się wtedy wygrzewać na południu Francji, ale nostalgia oczywiście się odbędzie, tylko będzie zastępstwo i nie kto inny jak Jerzy Koczur, który zaraz poprowadzi smutne piosenki, poprowadzi też nostalgię lat 10. i zaproponuje wam swoją osobistą selekcję, więc myślę, że będzie równie fajnie. A teraz zmienimy sobie jeszcze raz drastycznie klimat na bardzo słoneczny, kalifornijski, surferski, za sprawą zespołu Vampire Weekend, którego jeszcze chyba nie puszczaliśmy ani razu w naszej audycji. A też jest to jeden z takich flagowych zespołów poprzedniej dekady, bardzo doceniany przez krytyków. I oni wydali album Father of the Bride z kilkoma bardzo fajnymi i znanymi utworami, chociażby This Life, ale my sobie posłuchamy kawałka Harmony Hall.

0: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego.

0: She Always Takes It Black, Gregory Alan Isakow. Dla mnie niesamowita postać, bard, poeta, wokalista, gitarzysta, po prostu wszystko, artysta kompletny, który tak czaruje tym, co roztacza w swoich utworach, że jestem pod ogromnym wrażeniem, a ten utwór, którego posłuchaliśmy, jest jednym z moich ulubionych utworów wszechczasów i wcale się tego nie wstydzę.
1: Południowoafrykański, nie? Jeśli się nie mylę, on chyba jest właśnie tak. Z RPA, mieszka chyba w Stanach Zjednoczonych. No tak, no to już jest taki poziom tego bardztwa, nie wiem, czy istnieje takie słowo, które zdecydowanie chwyta.
0: Teraz już istnieje.
1: Teraz już istnieje, bo już zostało powiedziane, tak działa świat. więc teraz to słowo już istnieje, faktycznie. No, Gregory Alan Isakow to jest postać, którą ty na pewno mi o wiele mocniej przybliżyłeś, bo ja kojarzyłem... Nie chcę teraz spalić, ale czy on miał coś, jakąś piosenkę o Księżycu? Moon, coś?
0: Tak.
1: To była pierwsza, którą poznałem. No właśnie, no widzicie, tak znam, tak, dlatego właśnie się tutaj mam wrażenie uzupełniamy z Jerzym. Ja natomiast może też w sumie tamtą półkulę polecę, bo do Australii tym razem się przeniesiemy, zespołem Jamesa Keoga. Nie mam pojęcia, czy to się czyta, bo to dosyć irlandzkie nazwisko mimo wszystko, no ale jak wiem, w Australii można pewnie spotkać każdego. Więc no to jest artysta, który zasłynął kiedyś tym, że napisał pewien utwór, który niestety sprawił, że wszyscy zaczęli grać na ukulele. Tak mi się wydaje, że to niestety...
0: To jest wszystko jego wina.
1: To jest wszystko jego wina, ale przyznaj się trochę tak.
0: Tak, no zdecydowanie tak. On kiedyś nawet, to było strasznie śmieszne, jak to opowiem, to będzie dużo mniej śmieszne, ale wrzucał takie rolki, gdzie gra ten swój utwór na takim zabawkowym ukulele dla dzieci, gdzie nie wciska się strun na progach, tylko guziki w kształcie zwierzaczków i tym się zmienia akordy. I żeby zagrać piosenkę Riptide, o której mówimy, należy zacząć od żaby, a potem przejść do krowy.
1: Ale w ogóle to jest całkiem fajne, bo ja... To jest jeden z tych artystów, których wiem, że to bardzo brzmi zawsze śmiesznie, ale realnie poznałem ich, zanim się tak wybił. W sensie, bo chodzi o to, że Riptide faktycznie w pewnym momencie byłem bardzo zszokowany tym, że jest tak popularne w naszym kraju, no pewnie na całym świecie, ale no po prostu, że leciało w tych komercyjnych rozgłośniach. W momencie, w którym ja najbardziej się jarałem jego utworem Mrs. Mine, który był po prostu fenomenalny i on wtedy, pamiętam, promował album, no już tutaj chyba zrzucę tą kurtynę, album Vansa Joya. Jego dwa albumy, które on wydał, są naprawdę, znaczy w sumie już teraz chyba wydał trzy, ale te pierwsze, z tymi pierwszymi dwoma jestem najbardziej zżyty. No i faktycznie God's Love You When You Are Dancing to jest ten utwór, to jest ten album, gdzie właśnie były takie utwory jak Riptide, jak Mrs. Mine, jak First Time, jak We Are Dying to Get It Right, coś takiego, taki bardzo długi tytuł, ale bardzo, bardzo ten utwór również do mnie trafiał i to jest takie moje typowo licealne życie, nie? To jest ten 2014 rok, był fenomenalny. No i potem wydał kolejny album, Dream Your Life Away. No i ten album już był troszeczkę inny, potem to już w ogóle poszło w zupełnie inną stronę, ale na Dream Your Life Away był właśnie taki utwór, który chyba tym bardztwem, o którym 3 minuty temu mówiłem, można określić.

0: Dostałem wiadomość nawiązującą do poprzedniego naszego wejścia. Jeszcze nawet chyba dwa wejścia wstecz napisał do nas Piotrek Przyborowski, znany myślę wszystkim słuchaczom Radia Afera, który powiedział, że Kowboje z kosmosu to wybitne kino.
1: No widzisz, czyli co? Czyli mamy kurczę kłopot.
0: No, czyli mamy taki, znaczy nie mamy kłopotu, no Piotrek jest... Patrząc przez specyfikę swojego zawodu i to, czym się zajmuje, no to lubi różne rzeczy. Być może niekoniecznie najlepsze. No, ale taka jest prawda, że Kowboje z kosmosu to zdecydowanie kino, które do mnie, no, trochę przemawia, ale raczej nudzi. Natomiast Vance Joy jest artystą, który mnie zdecydowanie nie nudzi. To jest artysta, który mnie inspiruje i artysta, który choć teraz już trochę nasze, powiedzmy, moje takie oczekiwania co do tej muzyki, którą prezentował na pierwszych dwóch albumach, już się trochę rozjechały, no to do tych dwóch albumów czasami jak sobie wrócę, to po prostu czuję się jak ten zakochany nastolatek, który właściwie nie wiedział, co kocha, ale byle kochać.
1: To piękne. Wiesz, moją ulubioną piosenką z repertuaru Vance Joya jest Emmylou. To jest jeszcze starszy utwór.
0: Oh, If You Lose in Sleep. To jest z jego pierwszej epki. Tak. To jest przepiękny. Tam jest Emmylou, tam było też... No tam była też jakaś wersja First Time, która potem na płycie była zupełnie inna. Tam było poza Emmylou jeszcze był też taki utwór, którym był ojeny. Chciałbym to teraz jakoś w tej sprawie.
1: No tam były cuda, wianki, odważanki. To najpiękniejsze rzeczy świata.
0: Zdecydowanie tak. God Loves When You Are Dancing to jest album, a From Afar tam chyba też było w ogóle. Też mi się tak wydaje, że to była... No tak, tak, tak. To jest zdecydowanie... Chociaż nie, bo to jest... God Loves When You Dancing to jest właśnie epka... I tam było jeszcze Snaggletooth. O ten utwór mi chodzi. O Snaggletooth jest piękny. I Riptide zamykał tą epkę, a następnie ukazały się jego albumy. Więc tak jak ja najbardziej myślę, że jesteśmy tutaj na tym samym poziomie, ale teraz z dalekiej Australii wracamy do Polski.
1: Wracamy do Polski i o ukazywaniu się albumów będziemy mówić, bo ja bardzo czekam, aż ukaże się album duetu Król Tyszkowski, którzy działają w projekcie Ewa Koc razem z Kamilem Paterem, Kubą Staruszkiewiczem i Wawrzyńcem Topą.
0: Tutaj chciałbym zaznaczyć, że Jerzy ma taki sam bas jak Wawrzyniec Topa.
1: Mam taki sam bas i kupiłem go z zupełną premedytacją i pełną świadomością tego, że jest identyczny. I kiedy pierwszy raz trafiłem na koncert zespołu Ewa Koc, to był ich pierwszy koncert w ogóle i mój pierwszy koncert ich zarazem, siłą rzeczy, to słuchając piosenki, której zaraz posłuchamy, myślałem sobie, że w tekście jest zabierz mnie, gdzie idziesz, zabierz mnie. I pomyślałem sobie, jaka romantyczna piosenka. A potem wyszła ta piosenka jako singiel i właśnie przekonałem się, że w tekście jest zabierz mnie, gdzie indziej, zabierz mnie. I pomyślałem, o, jaka smutna piosenka.

0: Jerzy, mam pytanie do ciebie.
1: Słucham.
0: Czy Błażej Król jest najbardziej wszechstronnym artystą, który jest, powiedzmy, w szeroko pojętym mainstreamie aktualnie?
1: Tak.
0: Też tak mi się
1: jest
0: wydaje.
1: Jest też na pewno najwyższym artystą, no to, jaki jest w mainstreamie aktualnie.
0: To na pewno, ale no chyba, że pan Trębacz od pana Mroza to...
1: Ja bym chciał, jakby, ale on jest też trochę...
0: No dobrze,
1: trochę
0: ale...
1: szerszy u góry, w barach.
0: No tak, to prawda. Ale nie, no bo mam takie wrażenie, że Błażej Król lubi eksperymentować, robiąc takie projekty właśnie jak z Dawidem Tyszkowskim, jak z panią Kasią Nosowską. To są dwa zupełnie różne projekty. On między to wciska jeszcze swoje albumy.
1: Tak, on ma też niesamowitą w ogóle energię na żywo.
0: Jak słyszałem,
1: super się go obserwuje.
0: Jak słyszałem o jego planach na przyszłość, to jest w ogóle jakiś szok, nie? Więc jakby dla mnie to jest po prostu coś niebywałego, co Błażej Król robi.
1: Można o nim powiedzieć, że jest to król.
0: No, w pewnym sensie.
1: Albo, na pewno. Że jest to Błażej.
0: Tak, ten początek skojarzył mi się z takim, czuć w tym takie indie trochę, nie?
1: Tak, to w ogóle będzie bardzo gitarowy album, sami zapowiadają.
0: No, to na pewno. Oni tam mówili, że trochę takie myslowicowe to może być. No, ale ten album faktycznie niedługo będzie i trasa jest chyba na jesień. Wiem, że Poznania też nie ominą, więc zresztą niedługo już będą również w Poznaniu, ale może o tym nie mówmy. No, więc jakby tak, ja jestem również wielkim entuzjastą tegoż poszukiwania Błażeja Króla, bo myślę, że to poszukiwanie nigdy się nie skończy, bo wydaje mi się, że to jest ten artysta, który w odszukiwaniu ma drogę po prostu.
1: Nie, jestem bardzo ciekawy, dokąd nas jeszcze zabierze.
0: Zdecydowanie, bo to może być naprawdę ciekawe. Ja kiedyś ciebie zabrałem na jeden koncert. Pamiętasz, to był taki strasznie upalny weekend. To był chyba ten najbardziej piekielny weekend, jaki w tym roku
1: mieliśmy. W życiu się tak nie zgrzałem.
0: No tam, no to jest ten, wiecie, ten weekend, ten, kiedy koleje nie domagały, kiedy było 40 parę stopni i po prostu szło, mówiąc brzydko, wykitować. No ale my wtedy ten weekend chyba zwieńczyliśmy jednym z lepszych koncertów, które w tym roku nam się przydarzyły.
1: To
0: tak
1: prawda,
0: mi się wydaje.
1: To prawda, tak było.
0: Bo my często tutaj opowiadamy o naszych inspiracjach muzycznych i one to są właśnie chociażby pan Gregory, pan Vance, pan Ben Howard. Ale mi się wydaje, że i w takiej muzyce my dużo szukamy rzeczy, które chcielibyśmy gdzieś tam przekuć. Więc nie ma co tutaj przedłużać. Undercover Martin.

0: Fire Escape i Foster the People. To jest taka piosenka, do której często wracam, jak jestem bardzo smutny i po prostu czuję, że potrzebuję w tym smutku trochę pobyć i się pławić. Czuję, że dobrze mnie otula i miłą nam kołysze.
1: Ja wracam do niej rzadko, właśnie za rzadko. To jest, ja sobie przypomniałem o tym utworze jakoś niedawno całkiem, jak ja go lubię. W sensie, tak ogólnie nie wracam często do Foster the People, tak po prostu jakoś, nie wiem. Lubię te ich właśnie takie bangery w cudzysłowie, jak Call It What You Want, czy jak Helena, tak? Tak, Helena. No to są super, to są naprawdę takie, też definicja, myślę, lat 10. XXI wieku.
0: No, ale może się zakręcimy tam kiedyś.
1: Mam nadzieję, z przyjemnością. Ale, no tak, no Fire Escape to jest utwór, który zdecydowanie w tym smutku pogrąża i myślę, że utwór, do którego teraz przejdziemy, który również znasz, jest chyba też taką...
0: Tak, tak, musiałem na ekran spojrzeć, dobrze, że umiem czytać.
1: Jest taką, no po prostu jeżeli ja się chcę poczuć smutno i chcę się, no bo ludzie to mają, nie? Ludzie uwielbiają się smucić jeszcze bardziej. To jest coś dziwnego, ale no to, co teraz, moi drodzy, usłyszycie, to jest moja oaza smutku. Sign Crushes Motorist, to jest projekt Liama McKaya. Jednoosobowy, ale no pięknie dopracowane.

0: To była Natalia Marczuk i Nadwodne Miasto. Czekam z niecierpliwością na jej album, a poczekać też trochę trzeba będzie, aż się usłyszymy następny raz.
1: No ale mniej niż tydzień.
0: Tak, co do godziny mniej niż tydzień.
1: I jeszcze w ogóle też nie zmieniamy czasu, po prostu w przyszłym tygodniu na Nostalgii lat 10. się usłyszymy, a potem będziemy mieli gościa i być może ostatni utwór zapowie, kto to będzie. I nie, może my nawet jeszcze nie wiemy, kto to, ale gwarantuję ci, że ten utwór pasuje do obu, których mamy na myśli.
0: Do wszystkich gości świata.
1: Do wszystkich gości świata. Dla was wszystkich tutaj pięknie tymi heblami sterował Arek Cierniek, odpowiedzialny za realizację audycji, a przed mikrofonami
0: Szymon Litkę
1: i Jerzy Koczur. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, no i
0: do następnego.

0: straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
4: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
5: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną.

Państwo, bo zaczyna się tak schematycznie i kończy się tym samym motywem, a w środku dzieją się dziwne rzeczy, dzieją się takie eksperymentalne momenty, no i takich też w tym zespole nie brakuje. Zespół powstał w latach 70., w roku 70. dokładniej w Krakowie, a swoje brzmienie zaczął kształtować podczas warsztatów jazzowych w Chodzieży pod okiem Tomasza Stańko, znanego muzyka jazzowego, który miał styczność i nagrał parę utworów na przykład z zespołem SBB. No i podczas tych warsztatów muzycy odkryli tak naprawdę, że to, co tworzą, podchodzi pod jazz, czy jazz rock, czy tak zwany fusion jazz. No i zaczęli właśnie w tym gatunku tworzyć. Zaczęliśmy od płyty Quasimodo, która wyszła w roku 79. I jest to płyta, która nie jako pierwsza, bo jako druga z tego, co mi się zdaje, w karierze zespołu wyszła w ramach cyklu płyt Polish Jazz, wydawanych przez Polskie Nagrania Muza. Więc jest to jedna z bardziej takich zasłużonych i znanych płyt tego zespołu. I teraz posłuchamy sobie tytułowego kawałka, czyli właśnie Quasimodo.

bo mimo, że jest krótszy, to ma bardzo dużo różnych muzycznych motywów. No i jeżeli to jest to, co zespół uznaje tutaj za mniej ambitne i mniej pokazowe, a bardziej dla ogółu, no to to możemy sobie tylko wyobrażać, co jest tym bardziej ambitnym, bo to już zahacza o wiek awangardy, który tutaj po północy w radiu. Także teraz sobie oszczędzimy. No a teraz chciałabym przejść do tego, co lubię najbardziej właściwie robić w tej audycji, czyli do nagrań archiwalnych, wydanych po wielu, wielu latach od właściwie rozpoczęcia albo zakończenia już aktywności danego zespołu, bo ten zespół, jak wiele innych, miał w swojej karierze 20-letnią przerwę. Obecnie zespół funkcjonuje i, co ciekawe, współpracuje z artystami hip-hopowymi. Z tą nowszą częścią ich twórczości się nie zapoznałam, ale jeden utwór wpadł mi gdzieś tam w ucho, no i było faktycznie ciekawe było to połączenie. Ale teraz chciałabym przejść do nagrań archiwalnych, które zostały wydane dopiero w ramach takiego dużego boksu o nazwie Anthology, co często miało miejsce w przypadku takich zespołów, które dużo stworzyły dawno temu. No i jest tam taki segment pod tytułem Zdrowie na budowie. I są to nagrania z Polskiego Radia z lat 74 do 88, więc bardzo różne. I pierwszym utworem będzie utwór nieco spokojniejszy, prawdopodobnie najspokojniejszy dzisiaj, czyli Północna Samotnia.

Północna samotnia. I faktycznie czuję, że w tym utworze jakąś taką samotność czuć, jakąś tęsknotę. I też bardzo mnie urzekł. Chociaż szczególnie przyznam, że dzięki temu dźwiękowi, który się pojawia na samym początku i samym końcu. Tak samo kolejny utwór. Właściwie w pierwszych sekundach już mnie urzekł i zainteresował, ale dalej też jest bardzo ciekawie. Nosi on tytuł Złota rybka i lustereczko, taki bajkowy bardzo, ale jest właściwie bardziej klasycznie jazzowy, jeśli można tak powiedzieć. Pojawia się nam sekcja Dęta. Pochodzi on także z tych zagubionych, opublikowanych po latach nagrań ze składanki Zdrowie na budowie.

Ostatni utwór, jaki chciałabym zaprezentować, także pochodzi ze składanki Zdrowie na budowie, archiwalnych nagrań opublikowanych po latach. Nosi on tytuł Lolo Kuki. Internet podpowiada mi, że jest to język hawajski i że znaczy to komputer, co by się całkiem nieźle odnosiło do fascynacji lidera zespołu, czyli Janusza Grzywacza, syntezatorami i sekwenserami, których chętnie używał w późniejszych latach swojej także solowej działalności. No a mi osobiście ten tytuł brzmi jakoś japońsko, nie znam się co prawda na językach, ale też tak samo brzmienie utworu przypomina mi troszkę japońską muzykę. Może jest to takie moje zabawne skojarzenie, bo jedyna moja styczność z japońską muzyką to było właśnie coś około fusion jazzu, po prostu tak mi się kojarzy. No i tym utworem będę się już żegnać, jednak zanim się pożegnam, muszę zapowiedzieć, że ponownie usłyszymy się dopiero za 3 tygodnie, bo w kolejnych 2 audycjach zastąpi mnie redakcyjny kolega Szymon Dopierała. Mam nadzieję, że zostawiam was w dobrych rękach. Wiem, że będzie on chciał powrócić do rocka progresywnego w przyszłym tygodniu, także mam nadzieję, że słuchacze będą zadowoleni. No a my słyszymy się ponownie dopiero za 3 tygodnie, już w ostatniej audycji tej naszej jesiennej ramówki, w audycji Na drugim brzegu tęczy. Odmeldowuje się Werka Leduchowska. Dziękuję, że byliście dziś ze mną i do usłyszenia.

Crime Wave, utwór pod kierownictwem zespołu Irvinga Josepha. Urodzony w 1925 roku, w czasie II wojny światowej, był zaciągnięty do marynarki wojennej, no a potem jego kariera przebiegała gdzieś właśnie w tych drugich rzędach orkiestr jazzowych. To artysta, który, jako ciekawostkę po drodze też dodamy, ma swoją notkę w polskiej Wikipedii, a nie ma na przykład w amerykańskiej ani żadnej innej, chyba że szukałem wyjątkowo niezdarnie. No dobrze, no to przybliżmy się trochę do klimatu płyty Murder Incorporated. Utwór Double Cross będzie już bardziej typowy dla tej muzyki, którą Irving Joseph stworzył, ale też powoli zacznie wam coś przypominać.

Double Cross. Jak słyszymy, Irving Joseph był artystą jazzowym, ale znał się też na orkiestrze i wiedział, jak w tych orkiestrach się poruszać, nie tylko jazzowo i improwizująco i swingowo, ale w tym bardziej charakterystycznym dla współczesnej muzyki stylu, co chociażby przekłada się na te mocne kotły, które są elementem charakterystycznym dla tej płyty. No dobrze, no to karty na stół, bo przecież ten utwór pod tytułem States Evidence znają w Polsce wszyscy.

No i już wszyscy wiemy, kilkadziesiąt lat temu Bogusław Wołoszański albo któryś z jego producentów czy realizatorów wpadł na pomysł, że ta kompozycja, ten utwór świetnie będzie pasował jako czołówka do programu Sensacje XX wieku. I regularnie słyszeliśmy ten utwór i właściwie nie wiem, czy da się go oglądać bez tych wszystkich obrazków, które wtedy były w tej czołówce, obrazków między innymi z II wojny światowej. Kiedy wchodzą werble, to od razu widzimy te strzelające karabiny maszynowe, które akurat w tych momentach były zmontowane. I to tyle, jeżeli chodzi o Irvinga Josepha. Przewinął się gdzieś jeszcze przez jakieś nagrania, ale już nigdy jako artysta wiodący. Rok 1960 był jego jedynym punktem w karierze fonograficznej. Zmarł w roku 2000. No a skoro tak ładnie te kotły wprowadziły nam klimat perkusyjny, to zajrzymy teraz do czegoś nowego. Kojarzycie takiego gościa jak Billy Hart? Kiedyś nawet bębnił na płycie Piotra Wojtasika, We Want to Give Thanks. Zresztą to była piękna płyta. A rok 2026 przynosi nam album pod tytułem Beingness, gdzie Billy Hart łączy siły z Dave'em Libmanem i Adamem Rudolphem. Album rozpoczyna się w ten sposób.

0: Ciekawy skład, no bo Billy Hart za zestawem perkusyjnym, na kongach Adam Rudolph, znakomity perkusjonista, Dave Liebman, no to jedno ze sztandarowych nazwisk saksofonu. Płyta Beingness dopiero co się ukazała, a za nami utwór Unfolding.
1: Tak, Przemek trochę tak się rozpędził nam tutaj, a jeszcze miałem jedną kwestię do dodania a propos jeszcze pierwszego wykonawcy, Irvinga Josepha, który tak Przemek fajnie wynalazł, że jeden z utworów został wykorzystany w takim kultowym programie o tematyce historycznej pana Wołoszańskiego. I to od razu przypomniała mi się pewien motyw też z czołówką muzyczną do programu Sonda. I to był też taki artysta, kompozytor Mike Vickers, który no pewnie wielu by nie słyszało, między innymi ja też oczywiście, gdyby nie to, że króciutki, nawet nie dwuminutowy motyw, utwór cały został wykorzystany dla programu popularno-naukowego, kultowego z dawnych czasów pod tytułem Sonda. No i to są tacy artyści, muzycy, kompozytorzy, którzy nie zrobili dużej kariery, ale zapisali się trwale w historii szeroko rozumianej.
0: Takich przykładów można znaleźć dużo. Gdybyś nie powiedział o tym, że nie zrobili kariery, to już miałem w rękawie przykład chociażby Iana Hammera, który stworzył czołówkę do dawnego serialu, bardzo popularnego, który w latach 90. 2000 pewnie latał w Polsce w czwartki pod tytułem Policjanci z Miami. A skoro weszliśmy już w orbitę Billego Harta, znakomitego amerykańskiego perkusisty urodzonego w 1940 roku, no to czaję się jeszcze od jakiegoś czasu z Marcinem na album z zeszłego roku pod tytułem Multidirectional. Mamy tutaj oprócz Billego Harta jako lidera Marka Turnera na saksofonie tenorowym, Bena Streeta na kontrabasie oraz Ethana Iversona na fortepianie. I wśród pięciu kompozycji na tej płycie znalazło się też coltrane'owskie Giant Steps, które Billy Hart zagrał w bardzo ciekawy sposób.

0: Billy Hart w listopadzie pod sam koniec skończy w tym roku 86 lat i jak widać daje sobie radę jeszcze z muzyką, bo tworzy nowe płyty powstają, a historia jego twórczości to jest w ogóle gruba sprawa, bo grał z Wesem Montgomery jeszcze w latach 60., grał z Antonio Carlosem Jobimem, ale też Stan Getz, Fora Sanders, Way Shorter, McCoy Tyner, Joe Zawinul w formacji Herbiego Hancocka. Niesamowita kariera, już nie wspominając o Piotrze Wojtasiku, o czym już też wspominaliśmy jako o polskim akcencie. Za nami Giant Steps, przypomnę, Mark Turner, Ethan Iverson i Ben Street stworzyli wspólnie z Billy Hartem tę płytę. I coś jeszcze mieliśmy dodać o Janie Hammerze.
1: Przypomniałeś tutaj postać Jana Hammera i kompozytora słynnego motywu z Miami Vice, ale akurat muszę wziąć go pod obronę, bo Jan Hammer to kluczowy klawiszowiec, który grał u boku samego Johna McLaughlina w Mahavishnu Orchestra, także to jest akurat muzyk, który no najbardziej jest rozpoznawalny przez Miami Vice, ale dla fanów grania jazzowego Jan Hammer to członek słynnego Mahavishnu Johna McLaughlina.
0: No właśnie, wspominałem, że na tym polegała słabość mojego przykładu, że Jan Hammer zrobił no, bardzo dużą karierę. Niemniej rzeczywiście w popkulturze jest znany z tej czołówki, natomiast w świecie jazzowym to jest tylko ciekawostka i niewiele znaczący epizod. A tymczasem zajrzymy jeszcze raz do płyty pod tytułem See You on the Other Side, pod którą podpisanych jest kilku muzyków, między innymi nie za bardzo nawet mi znany Sonny Days. Za to jest to sporo ciekawej muzyki nowoczesnej z kręgu elektroniki i fusion. Ja myślę, że Ian Hammer właśnie w takim stylu mógłby grać, gdyby urodził się w latach 90. albo 2000. A na tę płytę trafiliśmy poprzez perkusistę Michaela Sekwage Ode. I to jest uczeń Billego Harta, jego wręcz wychowanek, stąd też w ten oto sposób zamyka się nasza ścieżka wyboru utworów. Posłuchajmy teraz tej drugiej kompozycji z albumu See You on the Other Side, nazywa się tytułowy utwór, więc wiadomo jak się nazywa. No, kawał fajnego grania. See You on the Other Side.

0: See You on the Other Side. Taki utwór otwiera tę płytę pod takim samym tytułem. W zeszłym tygodniu albo jakiś czas temu zaprezentowaliśmy też Chemetic Magnetic, który był jeszcze bardziej nowoczesny. Na syntezatorach Sony Days, klawiszowe instrumenty Byron the Aquarius, Michael Shekuaga Oat na perkusji, Jeremiah Hunt na basie, gitara Sam Mashing i na trąbce Leon Q. Jest taka postać, chociaż na stronach streamingowych być może przez pomyłkę jest też tam wymieniany Corey Wilkes, również fantastyczny chicagowski trębacz. No i to nam będzie bardzo pasowało klimatem, bowiem na koniec zostawiliśmy sobie bagatelkę numer 223 Johna Zorna. Ta bagatelka się nam przesuwa już od paru tygodni, a może nawet miesięcy, na dogodną okazję i kiedy wreszcie znaleźliśmy okazję, to w dodatku okazało się, że John Zorn jutro obchodzi urodziny. Więc to jest doskonały sposób na zakończenie 1100 Summertime'u.
1: Tak, a John Zorn to jest nieprawdopodobnie płodny artysta. Nagrywa tyle płyt, że myślę, że moglibyśmy każdego Summertime'a zapełnić jego najnowszymi nagraniami lub też kompozycjami granymi przez innych artystów, tak jak było z serią wydawnictw Book of Angels, a tutaj John Medeski Trio, a tam G. Calvin Weston na perkusji i David Fiuczyński na gitarze, no i oczywiście na instrumenta klawiszowych John Medeski. Utwór, który wybraliśmy, to jest bagatelka z takim krzyżykiem 223.
0: Bardzo dużo tego powstaje. Złośliwi mogliby powiedzieć, że John Zorn spamuje nowymi płytami, które komponuje, a zleca do wykonywania innych artystów, ale warto też być z tym na bieżąco, chociaż no, kiedyś był papieżem awangardy, a na starsze lata troszkę chyba zmiękł. Nie chcę powiedzieć, że zmiękła mu rura, to mogłoby pasować do saksofonisty, ale nie, bez złośliwości. Życzymy wszystkiego najlepszego. John Zorn jutro, czyli już za chwilę, kończy 73 lata. Być może w wieku awangardy ta data również zostanie w jakiś sposób zauważona. A za Summertime dziękuję już Przemek Dzięgiel
1: i Marcin Kaczmarek.
0: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Dzień dobry. W audycji Wiek Awangardy, 2 minuty po północy, 2 września, jak Przemek zapowiedział, w urodziny Johna Zorna, wita Wawrzyniec Mąkinia. Będzie zauważone, może nie jakoś bardzo. Urodziny 73. dziś John Zorn świętuje. A zacznie pewnie trochę później ze względu na różnicę czasu. Chyba, że zaczął już pierwszego, bo tak lubił całe miesiące świętować te swoje urodziny. Zaczynamy tak, jak zwykliśmy zaczynać spotkania w środowe poranki od 2 przypomnień. Po pierwsze o tym, że tuż obok nas, tuż za naszą granicą trwa wojna. I to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie. Spróbujmy okazać solidarność tym, którzy w obawie o zdrowie i życie swoje i swoich najbliższych przed tą wojną uciekli. Spróbujmy okazać naszą solidarność tym, którzy znaleźli tu i próbują budować tutaj swój drugi dom. To naprawdę bardzo, bardzo ważne. I drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. Ten kryzys dawno już zniknął z okładek mediów, z pierwszych stron gazet czy pierwszych stron portali internetowych. Pojawiają się tylko informacje o tym, że rząd wciąż przedłuża, a to strefę buforową, a to zawieszenie prawa do azylu o kolejne 90 czy 60 dni. Ale ten kryzys ciągle jest, bo ci ludzie ciągle tam są. Spróbujmy okazać im naszą solidarność. Spróbujmy być ciekawi drugiego człowieka. Spróbujmy, bo to jest coś, co jest ważne także dla naszego człowieczeństwa. A rozpoczniemy to dzisiejsze spotkanie takim w sumie smutnym akcentem, smutnym, ale też nadziei na to, że może jednak będzie dobrze, że może to wszystko jakoś się poukłada i mi przełamie. Joe McPhee, który zapowiedziane ma koncerty w Europie w drugiej połowie października i w listopadzie ma być w Polsce, ma grać z Mazolem, między innymi w duecie po raz pierwszy, ma powrócić z kwartetem ze Steve'em Swellem, Markiem Tukarem i Klausem Kugelem. Odwołał najbliższe koncerty Tria z Chrisem Corsano i Kenem Vandermarkiem i odwołał to wszystko z uwagi na swój stan zdrowia, na to, że nie może podróżować, na to, że potrzebuje odpoczynku i opieki. Prześlijmy mu trochę naszej dobrej energii. Bo to wyjątkowy artysta, wyjątkowy muzyk i wyjątkowy przyjaciel, także nasz, tutaj, lokalny. Wiele razy grywał w Poznaniu, wiele razy grywał w Dragonie, czy w poznańskiej estradzie, w różnych składach i z różnymi muzykami. Pojawiał się z Mikołajem Trzaską, pojawiał się z Kenem Vandermarkiem, pojawiał się z Macem Gustafsonem, pojawiał się w końcu w przeddzień swoich urodzin, bardzo dawno temu w składzie Peter Brossman, Chicago Tented. No to zagramy dzisiaj na początek. Taki utwór wyjątkowy. On pojawił się bardzo dawno temu, pojawił się w audycji Wiek Awangardy. Jeszcze wtedy w duecie z Przemkiem ten utwór prezentowaliśmy. To było jakieś 12 lat temu, tak bym stawiał. Dawno, dawno, dawno. Joe McPhee, Po Music. A kompozycja wyjątkowa. Tylko jeden raz nagrał ją w takim dużym składzie. potem chyba wrócił, ale chyba to już było solowa interpretacja tego tematu Ornetta Colemana. Lonely Woman z takiej króciutkiej epki, na której znajduje się tylko ten jeden utwór, 13 minut. Nazywa się to The Loneliest Woman, najbardziej samotna kobieta. I chyba jest w tym prawda, nie ma w tym krztyny przesady, że ta interpretacja zespołu Joe McPhee w dużym składzie, z Irene Schweitzer, Raymondem Boni, Radu Malfatim, Pierrem Favre, André Jumet, Danielem Burkenem i jeszcze kilkoma innymi muzykami, jest jedną z najbardziej przyjmujących, z jakimi ja przynajmniej się spotkałem.
4: Okay, lonely woman, take one.

Joe McPhee, Paul Music z roku 1981. Wtedy zarejestrowane zostało to nagranie z tematem Ornetta Colemana, The Lonely Woman. Joe, wracaj szybko do nas. Wielkie życzenia zdrowia i mam nadzieję, że w tym roku jeszcze się zobaczymy. Wciąż mam na to nadzieję. No to wracamy do tego, o czym mówił Przemek, do urodzin artysty, jak to określił, zmiękła mu rura, tak? Do artysty, któremu zmiękła rura. To może nie jest do końca tak. Ja mam zastrzeżenie co do Zorna inne, że on mało gra, że mało chce się grać, że dużo komponuje, zostawia to innym, a sam gdzieś w tym przestaje w jakiejś mierze uczestniczyć. Pisze dużo muzyki, na pewno, to bez dwóch zdań. Potrafi napisać tych tematów na zawołanie w tym czy w tamtym stylu, bo kompozycje tworzone dla Masady, potem cały ten cykl Bagatel, to jest w ogóle taki ogrom muzyki i ogrom tematów, które zostały stworzone od zera, że naprawdę trudno to ogarnąć. Marcin ma rację, że można by tym wypełniać kolejne tygodnie, kolejne audycje i nie wiem w którym roku przestać grać muzykę Johna Zorna tylko i wyłącznie, bo to pewnie mierzyłoby się w latach, gdyby chciało się zagrać wszystko. O mój Boże. Jest tego cała masa. A ile jest nagrań takich bootlegowych, nieoficjalnych, które krążą gdzieś po świecie i które można znaleźć, niektóre są jeszcze źle opisane. To naprawdę jest morze, morze muzyki, przedziwnej muzyki, przedziwnych spotkań. I kto wie, czy to, po co sięgniemy dzisiaj, nie jest jednym z takich przedziwnych spotkań, które powinno wydarzyć się wcześniej, mam wrażenie, bo drogi tych artystów musiały się przeciąć przy jakiejś okazji. Jeżeli przycięły się drogi Zorna i Brocmana, to drogi Zorna i Evana Parkera musiały się przeciąć tym bardziej. Niemniej, płyta, która ukazała się w tym roku w wytwórni Tzadik, jest pierwszą płytą, pierwszą oficjalną kolaboracją tych dwóch legendarnych saksofonistów. Są przyjaciółmi i kolegami od roku 1900, od lat 70. Może nie jest tam chyba podany konkretny rok, ale od lat 70. na pewno znają się i cenią. Zorn wtedy zaczynał na dobrą sprawę swoją kompozytorską i sceniczną karierę. Evan Parker był już uznanym saksofonistą, uznanym muzykiem, uznanym improwizatorem, ale na płycie tak naprawdę spotkali się pierwszy raz w roku 2025. Wtedy pierwsze nagrania, które weszły do tego albumu, zostały zarejestrowane. Płyta była nagrywana w Londynie i w Nowym Jorku podczas podróży obu tych artystów i nazywa się Dos Landings. I rzeczywiście jest tak, że to jest przejmujące nagranie, przynajmniej w moim odczuciu, dwóch starych mistrzów, bo Evan Parker no już ma 80 lat na karku. Zorn 73, skończone dzisiaj, spotyka się i gra naprawdę to, co potrafią jak nikt inny. Każdy z nich jest rozpoznawalny, i Evan Parker, i Zorn. Evan Parker tutaj może troszkę mniej, dlatego że on nie gra na tenorze, gra na sopranie, który nie jest jego koronnym instrumentem. Zorn jest wierny temu jednemu instrumentowi, jakim jest alt. Wszystko inne, co pojawia się gdzieś na jego płytach, jest tylko i wyłącznie dodatkiem. Czy gra na organach, czy gra na fortepianie, czy gra na gitarze, też gdzieś mu się zdarzyło. Albo na pile, na The Gift chyba, na takim albumie, który też ukazał się w Tzadiku. Tam on gra na pile.
to wszystko jest dodatkiem. Liczy się tylko to, co potrafi zagrać na alcie tak naprawdę. I z tego jest najbardziej znany. Sięgniemy po dwa utwory z tego albumu. Whispering, utwór, który dla mnie jest takim chyba najbardziej przyjmującym fragmentem tego albumu i zamykający całość, Suggestions of Danger and Violence. John Zorn i Evan Parker.

Thank you.

Mm-hmm.

Evan Parker, John Zorn, wszystko to dwa saksofony, ale zawieszone w takiej ambientowej przestrzeni. Kto odpowiada za to? Powiem szczerze, że nie wiem, bo nigdzie nie sprecyzowano, czy to jest robota, ale jednak stawiałbym na Zorna. Z tej dwójki zdecydowanie, ale także dlatego, że on chyba napisałby, gdyby to był ktoś inny, nie on. Natomiast on czasami lubi chować się za takimi parawanami i udawać, że tak naprawdę to jest to, nie wiem, Deco Boko Hajime albo jakiś inny człowiek, a pod tymi pseudonimami kryje się tylko on. Myślę, że tutaj nie musiał wymyślać pseudonimu, po prostu nie napisał, ale on zawiesił te dwa akustyczne instrumenty w tym dziwnym ambiencie. Sama płyta jest ciekawa, jest przejmująca, jest mroczna, jest to taka muzyka, po której trudno jest położyć się i zasnąć po prostu. Ale sięgnijcie, bo to tam, gdzie Zorn gra, gdzie on rzeczywiście gra na instrumentach, to zwykle jest to kawał ciekawej muzyki. Dzisiaj do końca spotkania Wieku Awangardy jeszcze dwa utwory z dwóch fantastycznych albumów. Najpierw trio Trevor Watts, John Edwards i Tolef Östvang. To trio zaproponował Tolef Östvang. On zwrócił się do Johna Edwardsa, Trevora Wattsa z propozycją zagrania wspólnie w trójkę na takim festiwalu w Norwegii, który odbywa się w lesie. Są takie miejsca na świecie, czasami koncerty na Victoriaville Festiwalu odbywają się w lesie, czasami w Norwegii, czy to w Finlandii też, chyba na Tampere Jazz. Część koncertów też jest plenerowa w takiej zupełnie dzikiej przestrzeni. I rzeczywiście udało się ściągnąć i Trevora Wattsa, i Johna Edwardsa, i od początku grali niezwykle, grało im się niezwykle, bo tak to określają w Liner Notes. Tak niezwykle, że postanowili to przedłużyć, grali prócz tego jeszcze w następnych latach w Skandynawii. A debiutancki album, który otrzymujemy do ręki właśnie, zarejestrowany został na festiwalu Blowout, który odbywa się w Oslo mniej więcej w połowie sierpnia. W takich małych przestrzeniach, małych miejscach. Teraz to jest bodajże Café Herrenwerk, gdzie wejdzie pewnie ze 30 osób i nikogo więcej. I grają tam zespoły nawet złożone z 5-6 muzyków. Festiwal i całą tą stronę artystyczną przygotowuje Paul Nissenlof i Stale Jawe Solvik. Tych dwóch muzyków za to odpowiada, dwóch perkusistów. No i od lat jest to jeden z takich punktów w programie, na które naprawdę warto pojechać. W czasie wakacji po Nikelsdorfie, a przed Saalfelden można pojawić się w Oslo, jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy i dużo czasu, i cieszyć się, po prostu cieszyć się muzyką. Fantastycznym spotkaniem. Dzisiaj Trevor Wattsa, John Edwards i Tolef Östvang właśnie z Blowout Festiwalu, a potem drugi w dorobku album Davida Marani i Rodrigo Amado, czyli elektryczne organy plus tenorowy saksofon w takiej bardzo dialogicznej formie od początku do końca, gdzie pokazują muzyce, że mogą ten monument organowy obalić albo skierować go przez dialog z akustycznym instrumentem w takie rejony, które wciąż potrafią zaskoczyć. Tyle na dziś na żywo. Trevor Wattsa, John Edwards, Tolef Östvang, a potem David Marania i Rodrigo Amato. Audycję przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia.